0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: ciepło, ciepło i przyjemnie będzie po południu, no bo teraz to chłodno po prostu. Te poranki jeszcze niby letnie, a już jesienne są naprawdę chłodne. Po południu dzisiaj naprawdę sporo stopni, jak na końcówkę września, bo 19 i bardzo dużo słońca przez cały dzień w Szczecinie. Wiatr słaby, bez opadów deszczu.
1: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Witajcie serdecznie w środę. Środa, półmetek tego tygodnia pracy i 23 dzień września. Witam się z wami. Lecimy.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Nowość w Super FM.
3: Nowość.
4: A

Carla Fernandez w radiu Super FM. Odliczamy do godziny 6. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się na pniu. Wyobraźcie sobie, że za kilka dni na jednej scenie z chórem Politechniki Morskiej w Szczecinie wystąpi grupa Happy Set. Tak będzie wyglądała 13. edycja wspólnych brzmień. To wieczór pełen nieoczywistych dźwięków w piątek 25 września w szczecińskiej Filharmonii. Takie właśnie wydarzenie. No i organizatorzy musieli dołożyć kolejny koncert, bo bilety wyprzedały się na pniu. Takie zainteresowanie wydarzeniem w szczecińskiej Filharmonii. Generalnie ta frekwencja w Filharmonii jest naprawdę, naprawdę bardzo dobra.

0: It was almost love, it was almost love.
1: Rag and Bone Man w Super FM to piosenka pod tytułem Skin. To mieszkańcy zdecydują, jak będzie wyglądać nowy park za murem. Nieużytek pomiędzy wieżowcami ma zamienić się w osiedlowy park w ramach programu Parki dla Szczecinian. Obecnie trwa tam walka z inwazyjnym rdestowcem, ale równolegle miasto zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych na temat wyglądu nowego terenu zieleni. Chodzi o działkę na wysokości stojącego dalej od ulicy Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ulicy Wszystkich Świętych. Przygotowania rozpoczęto od inwentaryzacji zieleni i napisania programu walki z rdestowcem właśnie. Ale oprócz tego 17 października mieszkańcy do 17 października możecie online wypełnić ankietę na stronie formularze.szczecin.pl. No i tam jest taki formularz: jaki ma być park przy ulicy Wszystkich Świętych? Urzędnicy czekają na wasze propozycje.

Serdecznie witam. Tuż przed szóstą. Wiadomości już za chwilę. Słuchacie Radia Super FM. Po godzinie szóstej będzie informacji więcej. Informacji ze Szczecina, muzycznie The Weeknd, Juanes czy Damiano David.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Siatkarze wygrali z Niemcami, Polska w półfinale Mistrzostw Europy. Będą limity wynagrodzeń dla medyków. Mamy dziś Międzynarodowy Dzień Języków Migowych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii biało-czerwoni wygrali z Niemcami 3-0. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
3: Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23. Natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny.
1: Rywalem w piątkowym półfinale będzie Belgia lub Słowenia. Mecz tych drużyn dziś o 16:00.

0: stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, poinformowało Ministerstwo Obrony. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od polskiego wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy, powiedział prezydent Ukrainy. Mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, dodał Wołodymyr Zełański. Spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Dziś przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Dziś też obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Na całym świecie jest ich kilkaset, a choć bywają do siebie podobne, nie można mówić o jednym uniwersalnym języku migowym, mówi pani Ania, tłumaczka polskiego języka migowego.
1: Generalnie każde państwo ma swój język, te języki różnią się. Oczywiście są podobieństwa, podobnie będziemy pływać, jeść, myć się. Do tego jest taki techniczny język międzynarodowy. Porównajmy go z Esperanto modnym w dzisiejszych czasach. Tak, no każdy głuchy żyje w swoim świecie.
0: Dzisiejsze święto to część Międzynarodowego Tygodnia Głuchych, który w zmieniającej się formie obchodzony jest od lat 50.
2: Super FM. Pogoda.
3: Chłodny poranek, rześki poranek, ale takie już teraz one będą. Musimy się do tego przyzwyczaić. Natomiast po południu nawet 19 stopni i dzisiaj przez cały dzień tylko słońce.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zapraszam Bartek Czatowicz.
3: Lecimy z tym. 4 minuty po godzinie 6, środa, The Weekend i oślepiające światła, czyli Blinding Lights. Witam się z wami i mam nadzieję, że poranek macie przynajmniej przyzwoity, a jeżeli nie, to my wam go poprawimy.
4: Dzień dobry.

0: punto.
1: Juanes i La Camisa Negra w Super FM. 11 minut po godzinie 6. Dzisiaj środa, 23 dzień września. Myślę, że uczniowie, mieszkańcy Świdwina ten dzień zapamiętają, dlatego że dzisiaj w Świdwinie derby Szczecina. Naprawdę, takie rzeczy. Pogoń Szczecin zagra ze Świtem Szczecin w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego. Ten mecz po godzinie 13. A jak to się stało? Otóż jest to wydarzenie związane z otwarciem boiska, stadionu na terenie szkoły. Najprawdopodobniej zagrają tam rezerwy Pogoni Szczecin oczywiście, albo zawodnicy, którzy w ramach zajęć wyrównawczych pojadą do Świdwina odbyć swoją jednostkę treningową. Świt Szczecin pewnie będzie szukać formy, bo ta pierwsza część sezonu dla świtowców jak na razie mizerna. No i to spotkanie po godzinie 13. Ja tam jadę, żeby obejrzeć. Przyznam się szczerze, po 9 wsiadam w samochód, jadę do Świdwina. Jeżeli będziecie w okolicy, też możecie się zatrzymać, bo wstęp na ten sparing jest wolny.

Cześć, dzień dobry. Przybywający księżyc garbaty. To jest faza księżyca, w jakiej jesteśmy. Ja nie wiem, czy to ma wpływ na poranek, natomiast wierzę, że są tacy, którzy biorą to pod uwagę, w której fazie księżyca jesteśmy. Prawie 20 minut po godzinie 6. No ja jestem w takiej fazie księżyca, że chyba kawa pierwsza by się przydała i wam polecam, zalecam. To samo. Pytacie o ruch na ulicach miasta. Nie ma teraz kolejek w Szczecinie, nie ma korków, jest dobrze i przyjemnie. Oby tak było przez cały poranek. Będziemy to aktualizować w pomocy drogowej o godzinie 6.40. Cały czas możecie dzwonić, dawać znać, dlaczego nie śpicie. Albo czy są korki, czy korków nie ma. 9-1, 2-4, 5-5.

0: Emocji związanych z muzyką będzie więcej już za chwilę, 6:30 i prognoza pogody w Super FM. W zasadzie to za moment. A potem Portugal The Man, Jamal, Swedish House Mafia czy ATB albo No Mercy. Dlatego warto być z radiem Super FM. Tutaj sobie będziemy poprawiać humory od rana.
1: Super FM. Pogoda.
0: Ciepło będzie po południu w Szczecinie, 20 stopni, wiatr słaby, słońce i tylko słońce, bez opadów deszczu. A jutro? Może ja nie będę mówić jutro, ile będzie. Co? Jak będzie jutro? Może odpuśćmy sobie na czwartek pogodę. Może bardziej na weekend coś byście chcieli wiedzieć. Może ten czwartek byśmy pominęli.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Z kronikarskiego obowiązku muszę chyba powiedzieć, ile będzie jutro. Jutro 12 stopni. 12 stopni i opady deszczu. Jutro będzie deszczowo przez większość dnia. Mokro, deszczowo, sporo chmur, ale w weekend, sobota, niedziela, słoneczko, 19-20, w przyszłym tygodniu 22 stopnie. Także jest na co czekać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Najlepsza muzyka o poranku na antenie Radia Super FM. Nie przerywamy, wręcz przeciwnie. Krótka informacja o tym, co na ulicach miasta teraz. Bez utrudnień, przejezdnie z Prawobrzeża do centrum, od południa Rondo Uniwersyteckie, Rondo Hakena, Rondo Girosa, Gumieńce, Węzeł Głębokie. Jest tam wszędzie dobrze, bo jeszcze wcześnie na zegarach raptem 6:42.

Timberg w Super FM, 6:49. Dzień dobry, w środę. Park na Zawadzkiego przejdzie dużą zmianę. Będą nowe place zabaw i trasa rowerowa. Kolejny etap rozbudowy tego parku. Na terenie tak zwanego Psiego Pola powstaną nowe alejki spacerowe, trasa rowerowa, 3 pergole i aż 4 strefy zabaw dla dzieci. Park zyska też dodatkową zieleń, miejsca wypoczynku. Przestrzeń zmieni sceną na osiedlowe wydarzenia. Tak będzie w parku na osiedlu Zawadzkiego w Szczecinie. Natomiast najpierw zakład usług komunalnych musi znaleźć firmę, która to wszystko zrealizuje. Oczywiście i zainteresowane firmy mogą się zgłaszać przez platformę zakupową, czyli online, do 5 października do godziny 9. Wyłoniony wykonawca na wykonanie tego zadania będzie miał 8 miesięcy, czyli w przyszłym roku, w sezonie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uda się znaleźć jakąś firmę, która to zrealizuje, no to w przyszłym sezonie letnim park na osiedlu Zawadzkiego zyska nowe atrakcje.

0: No Mercy, Super FM. 2,5 minuty i będzie siódma. Potem wiadomości, po nich prognoza pogody. Następnie Amy McDonald, Robin Schulz, John Newman. A uwierzcie mi, że mam też parę muzycznych niespodzianek. Tak będzie po siódmej w Super FM.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
5: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
1: I po reklamie.
2: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
6: Nastolatek zatrzymany przez służby miał planować zamach. Co z bazami USA w Polsce? Rząd i prezydent zapewniają o współpracy. Jesień się rozpoczyna, ale w prognozach powrót lata.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. To nie był odosobniony przypadek. Tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny. Jego celem miały być szkoła i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe, mówi minister Marcin Kierwiński.
7: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
6: Nastolatek z Siemianowic Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Za przestępstwo przygotowania do zabójstwa wielu osób grozi mu do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. No ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną. 47-letnia kobieta miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Rząd za podwyższeniem akcyzy na alkohol. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która podwyższa stawki akcyzy na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
8: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
6: Mówi premier, nawiązując do ostatnich dementowanych przez prezydenta doniesień medialnych i do faktu, że to już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy, bo poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Rząd i prezydent zapewniają za to, że mówią jednym głosem w sprawie zapewnienia stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

0: więcej słońca.
1: W przyszłym tygodniu w zachodniej części kraju ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni, ale to jest taki scenariusz bardzo optymistyczny.
0: Przyznaje Przemysław Makrewicz z IMGW. Według długoterminowych eksperymentalnych prognoz średnia temperatura tej jesieni ma być wyższa niż wieloletnia norma dla tej pory roku.
2: Super FM. Pogoda.
3: Aj, tam dzisiaj ciepło będzie, nie tylko w Szczecinie, ale również w regionie. Tak jest, 19-20 stopni i słonecznie. Wiatr bardzo słaby i bez opadów deszczu. Jutro będzie padać od samego rana i będzie padać przez większość dnia. No serio, jutro diametralnie inna pogoda niż dzisiaj, ale w sobotę, w niedzielę 20 stopni, słonecznie i w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, bardzo ciepłe, bardzo słoneczne, bo 22 kreski na termometrach.
4: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
3: Halo, witam serdecznie, dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7, słuchacie radia Super FM, będziemy was budzić w środowy poranek. Mówię do tych wszystkich, którzy w drodze do pracy, mówię do tych wszystkich, którzy w drodze do szkoły. Mam nadzieję, że jesteście dobrze, że czujecie się dobrze zaopiekowani przez radio Super FM, a jeżeli nie, to mam dla was więcej muzyki, dobrej muzyki, bo już teraz MGO, czyli męskie granie orkiestra. Super.

10 minut po godzinie 7 to Robin Schulz i jak słyszeliście, nowość Take It Slow, nowa piosenka na antenie radia Super FM. Pracownicy spalarni odpadów, spalarni szczecińskiej chcą podwyżek i grożą strajkiem. Twierdzą, że rozmowy utknęły, ale zakład temu przeczy. To związkowcy z NZZ Solidarność przy zakładzie unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie. Oni żądają zmiany warunków płacowych. Najważniejszym ich postulatem jest kilkusetzłotowy wzrost wynagrodzenia dla każdego pracownika spalarni. Jeśli porozumienia nie będzie, to w planach są dalsze działania, w tym strajk, jeśli okaże się to konieczne. No a przedstawiciele spalarni są zaskoczeni przedstawieniem sprawy opinii publicznej, no i twierdzą, że proces negocjacyjny, że te negocjacje nadal trwają. Także jedna strona uważa, halo, dalej rozmawiamy. Druga strona grozi strajkiem i twierdzi, że tego porozumienia nie ma. Gdzie tutaj jest clue, gdzie tutaj jest środek, gdzie tutaj jest prawda, pewnie tego się nie dowiemy. No a być może ustalenia negocjacyjne dotychczasowe po prostu gdzieś spłonęły w jakimś piecu. W spalarni to chyba nie problem, prawda? 11 minut po godzinie 7.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: W okolicach Mostu Pionierów zwalniają kierowcy, którzy chcą dojechać do Estakady Pomorskiej, którzy chcą przejechać przez basen górniczy, którzy jadą najprawdopodobniej w kierunku centrum Szczecina. W większości tam trzeba uzbroić się w cierpliwość. No i spora już ta kolejka, dopiero 18 minut po godzinie 7 pewnie będzie tylko dłuższa. I dłuższa przejezdnie na Floriana Krygiera, przejezdnie w Podjuchach, dalej Rondo Hakena, Rondo Uniwersyteckie, tam też bez utrudnień aktualnie. Oczywiście Gumieńce, tutaj trzy ulice z problemami, to Europejska Okulickiego i Ku Słońcu. Wyjazd z Mierzyna ulicą Łukasińskiego korkuje się, ale wygląda całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o północ naszego miasta, no to na Zagadłowicza kolejek nie ma. Miodowa, Kupczyka przejezdne, Aleja Wojska Polskiego także. I to na całej długości. Na ten moment, w tej chwili oczywiście, Obotrycka, Bogumińska, na Bogumińskiej myślę, że naście samochodów stoi w kolejce przed skrzyżowaniem z Chorzą, ale na przykład Szosa Polska czy Pokoju wyglądają dobrze. Będziemy wracać do tej bieżącej sytuacji na ulicach naszego miasta, bo następna pomoc drogowa za 20 minut, czyli o 7:40.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Powiem po angielsku. Hello.
3: Hello. You fool. I love you.
2: 20 minut po godzinie 7. Roxette w Super FM. Miłego, cudownego dnia.

0: To Rockset w Radiu Super FM i ten teledysk.
1: I tu ci wejdę w słowo, bo tak. Jest takie radiowe powiedzenie, dobrze, szkoda, że państwo tego nie widzą, a to dobrze, że państwo tego nie słyszeli, bo on śpiewał przed chwilą to Rockset. Śpiewał na cały głos w studiu, ale to może dobra informacja, że Bartek jest w takim nastroju, że budzi was do życia rano.
0: Może i lepiej, że nie było tego słychać, bo myślę, że liczba słuchaczy spadłaby tak...
1: Ale dobrze, że nie gwizdał na koniec.
0: No tak, dobrze, że nie gwizdałem. Rockset w Super FM i chciałem powiedzieć, że aż te kasety VHS z MTV mi się przypomniały z tym teledyskiem Rockset, kiedy właśnie ona śpiewa, on gra na gitarze i z tyłu tak niebo leci, lecą chmury za plecami. Tak pamiętam ten teledysk, to jest jeden z fragmentów pewnie. Andrzej Kutys, on kasety VHS pamięta doskonale.
1: Aż za dobrze. Koniec migawek z zamierzchłego dzieciństwa. Zapraszam na wiadomości już za chwilę. No, myślę, że też będzie ożywczo i pobudzająco. Miejski aktywista o parkowaniu, rowerach, samochodach. Te tematy zawsze budzą dużo emocji w Szczecinie.
0: Tak jest. Ważne tematy, wiadomości Radia Super FM, oczywiście o kierowcach, a to chyba też z tej okazji, że wczoraj mieliśmy dzień bez samochodu, tak?
1: Dokładnie tak. Popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Zawsze też polecamy po godzinie 18. Wszystkie znajdziecie w zakładce super.fm w podcastach u nas. Warto posłuchać.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen.
13: Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
16: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Andrzej Kutys, zapraszam. Miejski aktywista komunikacji, rowerach i ruchu samochodów w mieście. Brakuje spójnych działań urzędu, żeby ułatwiać poruszanie się po Szczecinie. Oceniał w rozmowie Radia Super FM Szymon Nieradka. W jego ocenie, tak jak auta w pewnych sytuacjach są konieczne, tak wciąż brakuje zachęty dla mieszkańców, aby z nich się przesiadać do innych środków transportu. A że samochodów jest coraz więcej, to generuje coraz większe problemy, gdy śródmieście większe już się nie zrobi, mówił Nieradka.
5: Nie wiem, czy pan redaktor wie, że ulica, przy której tutaj jesteśmy, przy parku Żeromskiego, jedna nitka z niej jest wycięta z parku Żeromskiego. Gdyby teraz próbować tę linię zabrać, no to byśmy słyszeli, pewnie słuszne, że zabierana jest droga. Natomiast my przeżyliśmy już masowy etap wyburzania także budynków po to, żeby te drogi były. I no, miasto nam się skończyło.
4: Według miejskiego aktywisty przykładowo w Szczecinie wciąż nie ma spójnej sieci dróg rowerowych w centrum.
6: Więcej na stronie super.fm.
4: Wczoraj wieczorem o rowerach, dzisiaj rano o bezpieczeństwie narodowym. Michał Kaczmarek w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8. Dzisiaj dzień dobry, Michale.
7: Cześć, dzień dobry. Cześć, Andrzeju. Witam was, drodzy słuchacze. Melduję się i rzeczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali w porannej rozmowie, czy to jest możliwe w ogóle, żeby w Szczecinie powstała stała baza wojsk amerykańskich. Trzy regiony są na liście potencjalnych kandydatów, w tym województwo zachodniopomorskie, w tym Szczecin. Z profesorem Grzegorzem Ciechanowiczem z Uniwersytetu Szczecińskiego będziemy dzisiaj więc rozmawiali. Dlaczego dla Szczecina to byłaby bardzo dobra wiadomość, gdyby tych kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich stacjonowało tutaj w mieście.
4: Dodajmy, że korpus NATO przecież w Szczecinie jest. Michał Kaczmarek zaprasza już za chwilę, po godzinie 8.
6: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: I jeszcze sport. Sportowcy ruszyli na zgrupowania swoich reprezentacji. Sześciu zawodników pierwszej drużyny Pogoni Szczecin wyruszyło na zgrupowania reprezentacji narodowych. I tak, Valentin Kożokaro oraz Darko Czurlinow otrzymali powołania na mecze w Lidze Narodów. Musa Dżuwara swój kraj będzie reprezentował w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki. Był przynajmniej w szerokiej kadrze. Zobaczymy, czy przejdzie dalej. Na zgrupowanie młodzieżowych kadr udadzą się Dmitrios Keramicis, Maciej Wojciechowski i Nathan Ława. Portowcy w trakcie przerwy na reprezentację rozegrają co najmniej jeden sparring w sobotę na własnym stadionie w ramach meczu dla Dymka 2-0. Podejmą włoskie Udinese, a więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
3: Super FM Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
9: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia.
8: A mecze Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który do dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
10: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
8: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na skrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała Sonaj Kartal, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakin.
3: Super FM. Pogoda.
11: A, 19 wam dam. Co mi dam? 20 stopni nawet. Niech będzie. 20 stopni dzisiaj daje, że będzie po południu ciepło, prawda? 20 i wiatr słaby, bez opadów deszczu. Także cieszmy się tą środą. Naprawdę serio, cieszmy się środą, bo w czwartek będzie do południa deszczowo. Jutro opady deszczu od około godziny 6-7, no i tak do 13 będzie mokro, a przede wszystkim to chłodno jutro będzie. 12 stopni, a odczuwalna temperatura to raptem 9. Jutro będzie trzeba się ciepło ubrać. W piątek 17, no ale z ratunkiem przychodzi weekend. W sobotę 19, w niedzielę 19, a w poniedziałek w przyszłym tygodniu to nawet 22 stopnie.
6: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
11: A jakże, że zapraszam. A jakże, że zapraszam. Najważniejsze tematy. Ja wiem, że te ważne przed momentem w wiadomościach Radia Super FM. Ja wiem, że zapowiedź porannej rozmowy, że Michał Kaczmarek, że istotne tematy, że to wszystko po godzinie 8. Rozumiem. Finanse, ludzie, pieniądze. Ale wiecie, co jest w życiu ważne? Wiecie, co jest w życiu ważne tak naprawdę, kiedy jest 23 dzień września? Kasztany i ludziki z kasztanów, które trzeba przygotowywać, które muszą przygotowywać tak naprawdę rodzice. I o tych ludzikach z kasztanów, o tym ważnym temacie będziemy mówić do godziny 8. Zapraszam. Aha, i muzyka oczywiście, o której nie zapomniałem, bo już teraz... Ugotowałem dobrze, prawda? Freddie Mercury.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Ajajajaj, z problemami oczywiście. Most Pionierów, estakada pomorska, długa kolejka samochodów. Powoli dojeżdżacie do estakady pomorskiej i dalej oczywiście przez basen górniczy. Kiedy już pokonacie estakadę pomorską, no to będzie lepiej, bo i trasa zamkowa, i most długi wyglądają w miarę płynnie i tam jedziemy na bieżąco. Natomiast sama estakada pomorska teraz z poważnymi problemami. Co więcej, w drugą stronę, w kierunku Prawobrzeża, mieliśmy kolizję. Chyba ktoś zapatrzył się na ten sznur samochodów. Czy powstają utrudnienia w kierunku Prawobrzeża? Teraz kolejek nie ma. Teraz utrudnienia dotyczą tej relacji z Prawobrzeża na Lewobrzeże, do centrum Szczecina, przejezdnie w Zdrojach, batalionów chłopskich, Granitowa. To może być podpowiedź dla tych, którzy spieszą się na lewy brzeg Floriana Krygiera. W obie strony tutaj jedziemy. Stosunkowo niewiele samochodów na rondzie Hakena, no bo przecież weźcie pod uwagę, że mamy poranny szczyt komunikacyjny. Rondo Uniwersyteckie, Mieszka I, Południowa. Tutaj wjeżdżamy, można powiedzieć, wślizgujemy się do Szczecina bardzo płynnie. Także to może być alternatywa dla tych, którzy stać po prostu nie chcą. Ku Słońcu, Okulickiego, Europejska, Wrocławska, Gumieńce, w skrócie mówiąc, tam plus 5, plus 10 minut do porannej trasy. Węzeł Głębokie wygląda naprawdę przyzwoicie. Miodowa, Kupczyka, Aleja Wojska Polskiego, aż do skrzyżowania z Wawrzyniaka, czy do Placu Szarych Szeregów. Tutaj rzecz jasna, będzie trzeba chwilę poczekać. Tragedii nie ma, moi drodzy, poza oczywiście estakadą pomorską i Gumieńcami.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Poranna zabawa w Super FM i Shakira oczywiście w piosence Dare albo La La La, jak kto woli, można tytuł sobie wybrać. Za 12 minut będzie 8. Drodzy rodzice, oficjalnie, drodzy rodzice, to do was, oficjalnie rozpoczynamy
2: Samba.
1: Sezon na ludziki z kasztanów i jesienne stroiki. Motyw dobrze znany oczywiście. Rozpoczynamy sezon na taniec między drzewami, bo to rodzice... To rodzice tam się będą kręcić między tymi drzewami. Motyw dobrze znany, paczka, zapałek, kilka kasztanów, no i z tego prostego zestawu można stworzyć prawdziwe arcydzieło, to znaczy, umówmy się, wielu z nas do tej manualnej pracy zmuszają żłobki i przedszkola. Stosowne powiadomienia na grupach WhatsApp już pewnie wpłynęły. Drodzy rodzice, w poniedziałek 28 września, dzień jesieni, prosimy o liście, kasztany i inne owoce tej pory roku. Także jeżeli zobaczycie takiego 30 albo 40-latka, który kuca pod drzewem na chodniku, nie szukajcie drobnych, nie dzwońcie po pogotowie, pomóżcie mu, liście podajcie, tak nawet stopą, tak przybliżcie, żeby mu było lepiej, kasztana być może, żeby zdążył przygotować jesienny stroik dla dziecka, to znaczy, żeby jego dziecko zdążyło, wiadomo. Wierzę, że wam się uda, tak jak o wierze zaśpiewa teraz grupa Smash Mouth.

0: Czy są dźwięki, które lepiej obudzą was niż właśnie te, czyli Smash Mouth w Super FM? Za 7 minut będzie 8. Dzień dobry. Mieliśmy kolizję na ulicy Gdańskiej w kierunku Prawobrzeża Szczecina.
1: Ale urwał!
0: Na szczęście nie ma tam utrudnień teraz, a w drugą stronę przed Estakadą Pomorską, właśnie od Mostu Pionierów, gigakorek w kierunku centrum. Uważajcie na siebie, więcej o tym będziemy mówić już po godzinie 8, czyli po wiadomościach.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
6: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
5: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
6: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
5: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
11: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
10: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez ideę. idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się!
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
17: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe, morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
18: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
19: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
20: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
22: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
23: I po reklamie.
24: Jest 8. Wiadomości Super FM.
25: Donald Trump grozi sankcjami, bo chce szybko zakończyć wojnę w Ukrainie. Co z cenami paliw? Rząd nie ma planu B, liczy na prezydenta. Jesienna aura na drogach. Będą rady dla kierowców.
23: Super FM. Wiadomości.
25: Marcin Krzemiński. Znów alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny. RCB zapewnia w nim, że sytuacja jest monitorowana. Donald Trump tymczasem grozi Rosji i zapowiada potężne sankcje, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Czas położyć kres zabijaniu, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A chodzi o nawet 100% cła. Prawo do ich nakładania dała w ubiegłym tygodniu Trumpowi ustawa przyjęta przez Izbę Reprezentantów. Uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz, czyli Indie, Chiny czy także Słowację. Trump zapowiada też spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu G20 w grudniu.
26: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
25: Na spotkanie z Putinem gotowy jest też prezydent Ukrainy, który liczy na zakończenie wojny jeszcze przed zimą. Dodam, że dziś na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio ma się spotkać w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Dziś też w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
27: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
25: Prezydent przedstawił

0: ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska. Używajmy też odpowiednich świateł. O tej porze roku często pojawiają się mgły i wtedy światła do jazdy dziennej nawet za dnia to za mało.
1: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
2: Środowy poranek w Radiu Super FM i rozmowa z gościem obecnym w studiu, profesor Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Razem ze mną w studiu, panie profesorze, kłaniam się, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry państwu.
2: Będziemy rozmawiali dzisiaj o sprawach związanych z bezpieczeństwem, to sprawa oczywista, ale na początek pozwolę sobie na zarzucenie takiego tematu, który w ostatnich dniach się pojawia raczej spekulacyjnie póki co, czyli baza amerykańskich wojsk w Polsce. Najpierw mówiono, że to raczej będzie Wielkopolska i Poznań, a potem pojawiły się informacje, że to prędzej będzie albo Dolny Śląsk, albo województwo lubuskie, albo z najmocniejszym zaznaczeniem województwo zachodniopomorskie. Pan ocenia te spekulacje? Jakie jest ich prawdopodobieństwo?
3: No to jest tak ściana zachodnia, nazwijmy to. No i teraz pytanie, jaką nasz region zajmuje na tej liście, jakie miejsce? Myślę, że na korzyść Poznania oraz Wrocławia przemawia to, że to są duże centra oczywiście, a Amerykanie mają dużą wagę, przykładają do odpowiedniego zainstalowania swojego personelu, czyli szkoły i całe to zaplecze kulturalno-oświatowe, mieszkania i bliskość centrów komunikacyjnych. Wiem, ponieważ w 2007 roku Amerykanie instalowali się w Korpusie Wielonarodowym w Szczecinie i byłem przy tym obecny. Tam w Szczecin się sprawdzano, żeby spełnił kilkanaście, w zasadzie byłem w szoku, kilkanaście kryteriów, między innymi tym, czy są świątynie różnych wyznań, czy szkoły na odpowiednim poziomie dla dzieci. Także miejmy w pamięci to, że to zaplecze jest dla Amerykanów bardzo, bardzo ważne.
2: No i tak, z jednej strony, jeżeli mówimy o tym zapleczu, o którym pan profesor wspomniał, no to rzeczywiście Szczecin może być trochę z tyłu za Wrocławiem czy za Poznaniem, no ale z drugiej strony tak, bliskość granicy niemieckiej zdecydowanie wygrywamy i z Dolnym Śląskiem, i z Lubuskim, i z Wielkopolskim. Z drugiej strony możliwość transportu drogą morską, tutaj też ewidentnie województwo zachodniopomorskie tym wygrywa. Pytanie więc, co się będzie na tej szali znajdowało? Jak według pana w 2026 roku ta gradacja priorytetów może wyglądać?
3: Tak, tak, ja do tej listy jeszcze to tam bliskość centrum komunikacji, na jakim jest Berlin. Tam będą przecież Amerykanie na pewno lądować, czy pojadą do Poznania, czy do Szczecina, to jakby pewnie to wyniknie z ich wyboru. Z tym, że powiem, że jeżeli zachodniopomorskie, to ja myślę, że byłoby drawsko-pomorskie. No chyba, że było coś budowane w okolicach Szczecina, bo tak też może być oczywiście. Mamy rozbudowane teraz sieci drogowe wokół, obwodnice, także to też będzie miało wpływ. Ale to, co pan redaktor mówi, oczywiście bliskość morza, prawda? To jest Hamburg, mówię z perspektywy amerykańskiej, to jest Hamburg, wielki port przeładunkowy, dobry dojazd do Polski, to jest Świnoujście, oczywiście i Szczecin, także na pewno ta droga morska, ten aspekt morski, tej morskiej komunikacji ma niezwykle ważny atut, jest niezwykle ważnym atutem.
2: Dlaczego według pana Szczecinowi i województwu zachodniopomorskiemu, tak może szerzej potraktuję ten temat, powinno zależeć na tym, żeby amerykańskie wojska tutaj zbudowały swoją bazę?
3: Tak, swojego czasu, chyba w 2007 roku byłem w bazie Ramstein w Niemczech, no i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, ogromu tego kompleksu. Tam oczywiście pracują Amerykanie, ale również sklepy, restauracje. Taka mała Ameryka w Niemczech, ale wokół tego funkcjonuje mnóstwo firm lokalnych. Jeszcze dodam z własnego doświadczenia, że kiedy, bo pracowałem od początku w Korpusie Wielonarodowym, od pierwszych dni jego istnienia, mówię o tym kompleksie przy ulicy Łukasińskiego, to NATO ma taką zasadę, że kiedy jest coś budowanego od podstaw albo modernizowanego, to zatrudnia się lokalne firmy. W związku z tym była to dla wielu takich firm, a to rok, przypomnę, 97, 8, 99 było otwarcie korpusu, no to dla wielu firm to było no, życiowe zadanie, jeśli chodzi o skalę tego zaangażowania.
2: Czy mamy trochę, jesteśmy nieświadomi tego, że rzeczywiście sformułowanie zbudować bazę, to jest rzeczywiście sformułowanie zbudować bazę, czyli tutaj powstałaby zupełnie nowa infrastruktura, nowy obiekt,

0: który byłby takim, niech mnie pan poprawi, panie profesorze, takim nowym osiedlem wojskowym, czy można byłoby to jakoś w taki sposób szukać pewnych analogii?
1: Tak, tak, oczywiście, to są całe ulice z domami, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale to też przede wszystkim magazyny, prawda? Place komunikacyjne, to znaczy place, gdzie może manewrować sprzęt. Być może nawet lądowiska dla śmigłowców, to na pewno, prawda? Mam takie wrażenie, jeśli mogę oczywiście, bo chyba tym się podzielę. Jak byłem w tym Rammstein, to na płycie lotniska widziałem potężne samoloty Galaxy. To są jeden z największych samolotów transportowych. One tam kursowały. One wyglądały jak zabawki, jeśli chodzi o skalę tej płaszczyzny lotniska. No ja byłem w szoku, byłem nawet zawiedziony, bo myślałem, że zobaczę ogrom tego samolotu. A tymczasem tam stało ich kilka, z odległości pewnie kilometra, dwóch, i przytłaczała ta ogromna powierzchnia. I to samo byłoby u nas, jestem przekonany.
0: Czy w takim razie my możemy powiedzieć, że jeżeli się okaże, że to będzie województwo zachodniopomorskie, to będzie dla nas dobre gospodarcze, to już ustaliliśmy, ale czy to będzie dla nas dobre pod kątem bezpieczeństwa? Bo tutaj pojawia się dominująca ilość głosów, że tak, bo przecież jeżeli tutaj będzie baza, no to kto by chciał bazę atakować? No ale z drugiej może właśnie to też jest tego typu rzecz, że bazę się atakuje w pierwszej kolejności. Czy to jest dla nas obrona, czy to jest potencjalne w jakiś sposób zwracanie uwagi na nasz region?
1: Okej, zwróćmy uwagę, że atakowane są aktualnie bazy, Iran atakuje, Iran, no nie Rosja, atakuje bazy rozmieszczone w państwach arabskich, bazy amerykańskie. Ale pamiętajmy, że przy takiej bazie, podobnie jak w Rzeszowie to jest, stacjonują amerykańskie środki przeciwlotnicze, czyli patrioty, między innymi oczywiście. Tam to jest kilkuwarstwowa obrona. Ja byłem tutaj bardzo spokojny o tę historię. Amerykanie będą bronić siebie i będą bronić przy okazji nas, a przy okazji jeszcze pamiętajmy, i to też jest dość ważne, wydaje mi się, że pomiędzy Rosją, granicą a nami jest amerykańska baza pod Słupskiem, prawda? I to jest akurat naszej trajektorii, która na pewno by wychwytywała wszelkiego rodzaju podejrzane cele, a szczególnie zmierzające w naszym kierunku. No nie tylko, bo i Dolny Śląsk by na pewno broniła, gdyby tam była baza amerykańska.
0: Czy prawda? Można powiedzieć, że dla naszej infrastruktury krytycznej, dla naszego portu, dla naszego gazoportu, naszych, nie wiem, zakładów chemicznych, to byłaby wiadomość o znaczeniu strategicznym?
1: Tak, i to byłaby dodatkowa informacja, że hej, tutaj są, tu jest ważny węzeł przeciwlotniczej obrony, prawda? Jestem o tym przekonany, że tak by było.
0: To teraz pozostaje nam zastanawiać się, kiedy taka decyzja może zostać podjęta, bo dobrze wiemy, że te rozmowy trwają, że administracja prezydenta Trumpa i administracja prezydenta Nawrockiego dyskutują, ale dzisiaj miało się też odbyć spotkanie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z administracją amerykańską. Spotkanie przełożone w czasie na przyszłość ze względów na różne okoliczności, a więc czy to jest według pana, panie profesorze, decyzja, która zapadnie na dniach, czy może decyzje strategiczne to nie są decyzje, które, że tak powiem, między tweetami można ogłaszać.
1: No i tutaj złoty medal, dlatego znając działania prezydenta Trumpa, to jest pytanie za 100 punktów oczywiście. No ale bądźmy dobrej myśli i gdyby coś takiego miało, bo jak obserwujemy ten cały proces, no teraz widać, że on jest już dojrzały. I to myślę, że w ciągu najbliższych tygodni może się ziścić. I odpowiednia informacja co do tego, prawda?
0: Czy rozumiem, że z punktu widzenia szczecińskiego, jeszcze na koniec, zamykając już ten temat, dopytam o to, z punktu widzenia szczecińskiego, tego typu inwestycja amerykańska, pewnie wieloset milionowa, to będzie coś, na co my powinniśmy czekać.
1: Tak, ale też pamiętajmy, że my musimy, bo my też sypniemy pieniędzmi na początku, żeby dużymi pieniędzmi, żeby tutaj to organizować, bo jest to jakby jedno, ale z drugiej strony baza amerykańska, to pamiętajmy, żołnierze, ich rodziny, znajomi, którzy przyjeżdżają, rodziny, które odwiedzają rodziny, to jest naprawdę cała infrastruktura taka turystyczna, mówię o tych zewnętrznych, społeczna, o tych, którzy będą w tej bazie mieszkać.
0: Panie profesorze, na koniec, ostatnia, niecałe dwie minuty nam zostały. Nie da się ukryć, że w ostatnich dniach znowu te akcenty związane z bezpieczeństwem mocno się nasiliły. Mieliśmy tutaj chociażby drona na nadbałtyckiej zachodniopomorskiej plaży, drona rosyjskiego. Z pana punktu widzenia, czy my dzisiaj we wrześniu 2026 roku, już prawie 5 lat od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, możemy mówić o tym, że to jest wojna, która która nadal się rozpędza, ona nadal jest w progresie?
1: Ona jest, myślę, w progresie, jeśli chodzi o formy zagrożeń, jakie mogą wystąpić. Ten dron, który się pojawił, może być, no odpukać oczywiście, ale zapowiedzią innych tego typu historii. I my musimy, podejrzewam, być na to przygotowani, jeszcze biorąc pod uwagę szczególnie to, jak bardzo rozwija się no, ta technika dronowa oczywiście w Ukrainie, a Rosjanie są drugą stroną, która się szybko uczy, no i oczywiście wchodzi w to.
0: Czyli to jest tak, że wojna w tym momencie nie musi oznaczać tylko i wyłącznie tego, że wjeżdża czołg. Może oznaczać, że wlatuje dron, albo może oznaczać, że mamy, powiedzmy, cyberataki na poziomie większym niż standardowo.
1: Tak, a w tej gamie działań Rosjanie są naprawdę mistrzami. Trzeba przyznać.
0: W których przestrzeniach powinniśmy być bardziej uważni? Gdzie pan widzi nasze słabości?
1: No, ja jestem byłym wojskowym, no to wojsko musi jak najszybciej, w ogóle nie tylko polskie, ale w Europie. Ja myślę, że również amerykańskie, jak najszybciej przystosować do tej nowej jakości, jaka nastąpiła na polu walki w postaci dronów niewielkich, różnego rodzaju, to jakby jedno. No i gwałtownym wzrostem zagrożeń hybrydowych, które mogą powodować zaniepokojenie wśród ludności. Zresztą one po to będą generowane.
0: No tak, jakbyśmy zaczęli rozmawiać o niepokojach społecznych, to musielibyśmy zacząć rozmawiać o polityce, ale na szczęście czas naszej rozmowy się powoli kończy, więc zamykamy ten temat rzeczywiście w kontekstach tylko zachodniopomorskich. Profesor Grzegorz Ciechanowski, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego, był gościem środowej porannej rozmowy Radia Super FM. Kłaniam się, panie profesorze.
1: Ja dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Super FM. Pogoda.
3: 19-20 stopni. Dobrze dzisiaj będzie po południu. Słonecznie, naprawdę. I ciepło. Bez opadów deszczu. Padać będzie jutro od samiuśkiego rana przez większość dnia. A potem w piątek 16-17 stopni, a więc już lepiej, cieplej. W weekend 19-20, w przyszłym tygodniu 22. Także oprócz czwartku to szykują nam się w miarę przyzwoite pogodowo dni.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Giga korki w drodze do Estakady Pomorskiej. Kierowcy zwalniają już przed Mostem Pionierów, ale także na ulicy Gdańskiej, na Moście Cłowym, czyli od strony ulicy Przestrzennej. Tam też trzeba czekać, żeby wjechać, żeby dojechać do basenu górniczego. Natomiast przejezdnie w miarę na Floriana Krygiera. Też już sporo samochodów na tej byłej autostradzie poznańskiej. Też wolno kierowcy w miarę przejeżdżają przez ulicę Floriana Krygiera w kierunku centrum, no bo szukacie alternatyw, nie chcecie stać w korkach i to jest oczywiste. No jeżeli nie Estakadą Pomorską, jeżeli nie ulicą Gdańską, no to tylko Floriana Krygiera. Innej opcji, moi drodzy, na ten moment w Szczecinie nie ma. No chyba, że ktoś jedzie autostradą A6, no to wtedy może wybrać się przez Smętowice, drogę krajową numer 13 i tak dojechać do ronda Hakena. No chyba, że na przykład jedziecie od strony Niemiec, no to wtedy zdecydowanie zjeżdżamy na Smętowice i jedziemy krajową 13. Rondo Hakena, rondo uniwersyteckie, ulica Południowa, Mieszka Pierwszego, tutaj kolejek nie ma. Jeżeli chodzi o Gumieńce, no to standardowo Wrocławska, Ku Słońcu, Okulickiego, gęsto od samochodów, nerwowo oczywiście, jeżeli chodzi o kierowców. Zagadłowicza nie najgorzej, raptem 2-3 minuty pokonacie skrzyżowanie z Miodową i Kupczyka i jedziecie dalej. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, przejezdnie na Szosie Polskiej, przejezdnie na Pokoju, na Bogumińskiej, na Chorzej czy na Królewskiego.

0: Już za moment, już za chwilę, 8:30, wiadomości w Radiu Super FM. W studiu pojawi się on, czyli Andrzej Kutys, który opowie o tych najważniejszych doniesieniach ze stolicy Pomorza Zachodniego. Zapraszam serdecznie w imieniu Andrzeja.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Andrzej Kutys, zapraszam. Wystąpiło podejrzenie nadużycia uprawnień, czyli prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo wszczęła śledztwo w sprawie remontu trasy zamkowej. Zbadane zostaną m.in. warunki podpisania umowy czy sprzedaż materiałów remontowych. O sprawie poinformował Rafał Kubowicz, czyli szczeciński lider Nowej Nadziei, który wcześniej o tej sprawie przeprowadzał kontrole obywatelskie. Przedmiotem śledztwa ma być zawarcie niekorzystnej dla miasta umowy zezwolenia na pracę podwykonawców, czy proces, w którym sprzedawali oni otrzymane materiały, stal i kruszywo, tym samym zdaniem Kubowicza zyskując kosztem miasta. O komentarz oczywiście poprosiliśmy obie zainteresowane strony, do tematu będziemy wracać.
5: To są wiadomości w Radiu Super FM.
6: Amerykańskie bazy wojskowe to duże kompleksy, dla których pracują lokalne firmy, opowiadał w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 profesor Grzegorz Ciechanowski z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pytany o korzyści dla regionu, gdyby armia USA wybrała lokalizację w Szczecinie bądź zachodniopomorskim, przy czym zwracał uwagę ekspert od bezpieczeństwa. Niezwykle istotnym kryterium wyboru jest jakość zaplecza dla personelu takiej bazy, dostępność do szkół, komunikacji czy nawet dóbr kultury. Profesora Ciechanowskiego pytaliśmy także o potencjalne zagrożenia. Całej rozmowy posłuchacie wkrótce jeszcze raz w podcastach na naszej stronie, a do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
5: Więcej na stronie super.fm.
6: I w wiadomościach jeszcze obrazek z kryminalnego życia naszego miasta. Zaskakujące zachowanie 16-latka na widok radiowozu. Szybko przechodzi przez jezdnię, nie na pasach i zaczyna uciekać. Naturalnie od razu ściąga na siebie uwagę policjantów. Po krótkim pościgu okazało się, że ma przy sobie gaz pieprzowy i co ważniejsze maczetę, bo jak relacjonuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie, uciekał, bo prawdopodobnie, jest to podejrzane, prawdopodobnie tą właśnie maczetą ugodził inną osobę.
5: Super FM Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i dwa razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
8: Jestem zadowolony, oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
7: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że nie ma zamiaru na razie rezygnować.
9: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
7: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie. Jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg.
5: Super FM. Pogoda.
10: Nawet 19-20 stopni dzisiaj w Szczecinie. O, może 18 bardziej. 18-19, ale ciepło. Jutro deszczowo, rano będzie padać, w południe będzie padać, wczesnym popołudniem będzie padać, tak będzie w czwartek. W piątek jeszcze gęste chmury z nami pozostaną, ale już cieplej, no bo w czwartek 12 stopni jutro. Pojutrze już 16-17, ale w weekend, moi drodzy, weekend będzie dla nas 19 stopni, 20 stopni w sobotę czy w niedzielę, a w poniedziałek nawet 22.
4: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
10: 24 minuty zostały nam do godziny 9. Plany mamy proste. Pomoc drogowa, informacje dla kierowców, zapowiedź tego, co będzie działo się po godzinie 9, czyli ostatnie minuty naszego środowego spotkania w audycji Dzień dobry, tu Super FM.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Cały czas kolejki w okolicach Mostu Pionierów przed Estakadą Pomorską. Trudne to jest miejsce w środowy poranek i nie inaczej jest aktualnie, mimo tego, że już minęła godzina ósma. Cały czas trzeba stać, cały czas trzeba zwalniać w tym miejscu i powoli gęsiego dojeżdżacie do Estakady Pomorskiej, czyli miejsca, gdzie zwężka w związku z pracami drogowców. Alternatywą będzie ulica Floriana Krygiera, południowa, Mieszka Pierwszego, a więc co za tym idzie, rondo Hakena, rondo Uniwersyteckie i dalej ulica Mieszka Pierwszego na północ Szczecina. Jeżeli chodzi o ścianę zachodnią, cały czas kilka minut stracicie na Gumieńcach, czyli Wrocławska oczywiście, ku Słońcu, Okulickiego, Europejska. Tam trzeba uważać. Kolejki coraz krótsze, natomiast przy węźle Głębokie prawie że można powiedzieć ani śladu na Zegadłowicza, Miodowa, Kupczyka, Aleja Wojska Polskiego, okolice ronda Jana Olszewskiego wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze północ naszego miasta, czyli ulica Bogumińska, między innymi zjazd do centrum Wilczą z Czanieckiej, no i oczywiście Kołłątaja, czyli to ścisłe Niebuszewo. Tutaj być może będzie trzeba w Alei Wyzwolenia stanąć w takiej minutowej czy dwuminutowej kolejce, do tego raczej kierowcy powinni być przyzwyczajeni. Dalej Aleją Wyzwolenia jedziemy już bez problemów.

To Justin Timberlake i Calvin Harris. Dzień dobry, tu Super FM. Kochani, zmiany w weekend 26-27 września. W ten weekend tramwaje nie będą kursować na odcinku Wyszyńskiego-Turkusowa, a powodem są prace związane z remontem torów na Estakadzie Pomorskiej i przenoszeniem rozjazdów. Jak informuje miasto, pasażerowie będą mogli korzystać z zastępczej linii autobusowej 807 na trasie Turkusowa-Brama Portowa. Będziemy jeszcze o tym przypominać na antenie radia Super FM, ale myślę, że to ważna informacja, że w sobotę i w niedzielę tramwajem z Prawobrzeża do centrum, z centrum na Prawobrzeże nie pojedziecie, natomiast będą autobusy 807. Super FM. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Najlepsza muzyka w Radiu Super FM. W audycji Dzień Dobry. Tu Super FM. Bartek Czotowicz. Słyszymy się już jutro, a za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
4: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
3: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
1: I po reklamie.
16: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
17: Koniec bajońskich pensji, zapowiada rząd, przyjął ustawę o zarobkach lekarzy. Będą ministerialne wytyczne dla szkół w sprawie ewakuacji. Hulajnogą na ekspresówce, bo tak podpowiedziała mu nawigacja.
13: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Szamiński. Za dwa tygodnie posłowie mają się zająć ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na dwóch etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
18: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
19: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
18: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
19: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
20: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
19: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
20: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
19: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
21: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
19: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych.
17: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny, a wojskowe myśliwce wracają do baz. Poderwano je prewencyjnie w związku z kolejnym atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę. Będą tymczasem wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie tylko niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
22: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tej szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci, i to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument.
17: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Co najmniej kilkanaście ofiar niemieckiego mordu w Turach pochowanych zostanie dziś na cmentarzu w Kościelcu w Wielkopolsce. Ich szczątki ekshumowane zostały 2 lata temu w ramach śledztwa prowadzonego przez poznański oddział IPN-u. Polska w czołówce krajów globalnego lęku przed sztuczną inteligencją. Pisze o tym Rzeczpospolita. Z badania Pew Research Center wynika, że aż

0: Dła i Rondzie Gierosa, dyszka na Łasztowni, a maksymalnie w ciągu dnia do 20. Dużo słońca, przydadzą się przeciwsłoneczne okulary, parasol zostawiamy w domu. Ciśnienie? O, ciśnienie to leci. Kawa by się przydała.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: I to nie musicie się ograniczać, jeżeli chodzi o tę kawę. To może być z mlekiem, czarna, espresso, americano, macchiato też może być, proszę bardzo, do wyboru, do koloru. I z takim widokiem na kubek można zaczynać kolejny dzień w pracy. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Razem z wami będę do godziny 14, a w tej godzinie między innymi o buspasach, nie dla taksówek, będą też wiadomości lokalne i Andrzej Kutys. Wiele jest powodów, by zostać z Super FM.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: A na zegarach 5 minut po godzinie 9. Teraz Ania Dąbrowska i Serce Niosługa. Będzie też Metallica. No i tak dla was gramy. Muzycznie. Tak rozpoczynamy tę godzinę.

Somebody's Watching Me, 16 minut po godzinie 9. Przeglądam sieć internetową, o tym piszą lokalne portale. Jak się okazuje, Szczecin jest jedynym w Polsce miastem wojewódzkim, w którym taksówki nie mogą korzystać z bus pasów. No i to jest zaskakujące, ale my lubimy wyróżniać się na tle kraju, prawda? To mandaty ze strefy płatnego parkowania wysyłamy po roku albo wcale. To baza paliw powstaje bez zezwoleń. To Wielgowo odłącza się od Szczecina. Naprawdę, brak taksówki na buspasie nikogo nie powinien dziwić.

0: End of beginning, czyli początek końca. Tak możemy uznać, patrząc w kalendarz, że środa to początek końca całego tygodnia pracy. Na zegarach 28 minut po godzinie 9, tu Super FM. Wczoraj był dzień bez samochodu, skorzystałem z tej okazji i podróżowałem komunikacją miejską. Muszę się wam przyznać, no brak opóźnień, na czas, bez awarii, same przyjemności. No i z tym samym zachwytem chciałem dzisiaj pojechać tramwajem. No to proszę, to jeden spóźniony, poszedłem na inny, to odjechał mi sprzed nosa i przed czasem. Wczoraj darmowe przejazdy na zachętę, a dzisiaj proszę, szara codzienność i śmigają tak sprzed nosa. Wam wiadomości sprzed nosa nie uciekną, bo te już za chwilę. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
5: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Czas na wiadomości lokalne. W studiu jest już Andrzej Gutys i prosimy bardzo.
10: Amerykańska baza wojskowa w regionie to większe bezpieczeństwo dla portu w Szczecinie czy Świnoujskiego gazoportu, mówił w rozmowie Radio Super FM po godzinie 8 profesor Grzegorz Ciechanowski z Uniwersytetu Szczecińskiego.
11: Przy takiej bazie, podobnie jak w Rzeszowie to jest, stacjonują amerykańskie środki przeciwlotnicze, czyli patrioty, między innymi oczywiście. Tam to jest kilkuwarstwowa obrona. Ja byłem tutaj bardzo spokojny. Amerykanie będą bronić siebie i będą bronić przy okazji agencji NASA. Przy okazji jeszcze pamiętajmy, i to też jest dość ważne, wydaje mi się, że pomiędzy Rosją, granicą, a nami jest amerykańska baza pod Słupskiem, prawda? I to jest akurat naszej trajektorii.
12: Czy można powiedzieć, że dla naszej infrastruktury krytycznej, dla naszego portu, dla naszego gazoportu, to byłaby wiadomość o znaczeniu strategicznym?
11: Tak, i to byłaby dodatkowa informacja, że tu jest ważny węzeł przeciwlotniczej obrony, prawda? Jestem o tym przekonany, że tak by było.
10: Wśród potencjalnych lokalizacji bazy, przypomnijmy, oprócz zachodniopomorskiego wymieniane jest m.in. lubuskie czy dolnośląskie.
13: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
10: A w wiadomościach teraz o kolejnych utrudnieniach, które czekają kierowców w Szczecinie oraz pasażerów komunikacji. Tu przypominamy, że w ten weekend zamknięte będzie torowisko między Mostem Długim a Pętlą na Turkusowej, bo trwa remont estakady pomorskiej. Oznacza to też wkrótce zajęcie przez ekipy jednej nitki jezdni na kierunku wyjazdowym ze Szczecina. Także na tym kierunku, na remontowanej trasie zamkowej. To kolejne utrudnienie. Zmieni się organizacja ruchu, informuje Urząd Miasta. Od przyszłego poniedziałku, 28 września, zamknięty będzie prawy pas jezdni i auta będą przekierowane na dwa pozostałe.
13: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
10: W naszym studiu rozmawiamy nie tylko o polityce. Skończyli zdjęcia, siadają do montażu i produkcji. Tak opowiadali w naszym studiu z widokiem na Szczecin w Radiu Super FM młodzi szczecińscy filmowcy. Okres przejściowy, swój film nakręcili w Szczecinie Sergiusz Brasławski i Dawid Latuszek, wtajemniczali słuchaczy w fabułę.
14: Dwóch szczecińskich filmowców, którzy pracują nad nowym dziełem. Film Okres przejściowy już niedługo zadebiutuje na wielkim ekranie, a o kulisach jego tworzenia opowiedzieli w studiu Radia Super FM jego autorzy Sergiusz Brasławski i Dawid Latuszek. Brasławski określał motyw przewodni filmu.
15: Jeśli miałbym tak zacząć, to film jest o latach 90. Tylko, że nie o tych klasycznych latach 90., z którym jest kojarzony Szczecin, generalnie Polska i kraje po odbudowie, po upadku Związku Radzieckiego, tylko jest to film o zwykłych ludziach.
10: Relacjonował Piotr Jarząbek.
16: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
18: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i tak, no mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów, czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce tak. Poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
17: Polacy przenoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie, takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, Rumunią u siebie i z Bośnią na wyjeździe. Po spadku do dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
19: Są drużyny na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
17: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza 5 najważniejszych lig piłkarskich świata. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu. Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona.
16: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj w ciągu dnia sporo słońca. To będzie nam towarzyszyło aż do późnego popołudnia, bo później nieco więcej chmur, ale bez opadów. Ciśnienie idzie w dół, a na termometrach maksymalnie do 20, pod wieczór do 14.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: To jak na początek jesieni bardzo przyjemna temperatura. No, ja dzisiaj, wiedząc, że w ciągu dnia będzie 20 stopni, przyszedłem jeszcze w krótkich spodenkach. Oby tylko jutro z nosa nie kapało, że jakieś zwolnienie czy coś. No, kto tu się z wami spotka? 23 minuty do godziny 10 zostało. Everywhere teraz. Specjalnie dla was w Super FM z widokiem na Szczecin będzie też Imagine Dragons i Anastasia.

0: gorąca Anastasia w Super FM z widokiem na Szczecin. Na zegarach 13 minut do godziny 10. Szykują się zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Tak podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. O tym wspominał także Andrzej Kutys w wiadomościach lokalnych. A konkretniej od 26 do 27 września na odcinku od Wyszyńskiego do Turkusowej wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, a linie tramwajowe 2, 7 i 8 nie przejadą przez Most Długi. To efekt przebudowy rozjazdów na Estakadzie Pomorskiej, więc na tramwaje w weekend, a to nie ma co liczyć. Ale są dobre informacje, przebudowa zaczęła się w czerwcu i ma potrwać jedynie 4 miechy, czyli tak jak patrzę w kalendarz, no to czekajcie. Do końca października powinni się wyrobić. Zakładam brak opóźnień.
1: Nowość w Super FM.
2: To jest nowa piosenka.

0: Nickelback i Trying Not to Love You. To ciężkie jest, jak się strzała amora dopadnie, to weź tu się powstrzymuj, no. Ale to Nickelback dał nam przepis, jak sobie z tym radzić. Ja mam dla was przepis na najbliższe minuty, punktualnie o godzinie 10:00 najświeższe wydanie wiadomości. Te przygotował i przedstawi dla was Marcin Krzemiński, a w nich między innymi o szansach na powrót lata. A czyli te moje założone krótkie spodenki dzisiaj, to nie było faux pas. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesień w kalendarzu, ale jest szansa na powrót lata. Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju w Singapurze.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiSu. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie Piotra M. i Jannę P.
3: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Z ustaleń medialnych wynika, że Anna P. to aktualnie dyrektor w Kancelarii Prezydenta, a Piotr M. jest pracownikiem jednej z prawicowych stacji. Chodzi o finansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Ważne dla wybierających się w góry warunki na beskidzkich szlakach turystycznych goprowcy określają jako trudne. W górach rano było chłodno, na Hali Miziowej i Markowych Szczawinach termometry wskazywały rano 2-3 stopnie. Na Kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia, na szlakach jest generalnie ślisko i mokro, do tego ograniczona widoczność. Tymczasem dziś pierwszy dzień jesieni, w tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równo noc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze, a noce dłuższe.
4: No nie, na każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima.
5: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
6: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Najbliższe dni mają być chłodne i deszczowe, słońce ma wrócić w niedzielę, a w przyszłym tygodniu niewykluczone miejscami nawet 24 stopnie. Nazwanie stałej bazy wojsk USA imieniem Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny. Uważa Janusz Zemke, były wiceminister obrony.
7: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
1: W rozmowie z Bloombergiem prezydent Karol Nawrocki mówił, że trwają już przygotowania do budowy niezbędnej infrastruktury. Ogłosił też, że baza powinna nosić nazwę Fort Trump. Maja Chwalińska w ćwierćfinale singla w Singapurze. Nasza tenisistka pokonała Ukrainkę Oleksandrę Olinykową 6-0, 6-1, a o półfinał finalistka tegorocznego French Open powalczy z Belgijką Elise Mertens. To po tym, jak do drugiej rundy turnieju nie przystąpiła z powodów zdrowotnych Czeszka Barbora Krejcikowa, która, dodajmy, miała być też w Singapurze partnerką deblową Chwalińskiej. Dodam, że mecz o półfinał singla Chwalińska-Mertens zaplanowano na piątek.

0: Fewer Dream.
1: To dzieje się w naszym mieście.
0: A ja się pospieszyłem. Fewer Dream i Alex Warren. Super FM z widokiem na Szczecin na zegarach 15 minut po godzinie 10. A ja zapytam Andrzeja Kutysa, który jest gdzieś w mieście. Możecie go wypatrywać na szczecińskich ulicach. No i powiedz, jakie ty masz widoki, Andrzej? Dlaczego właśnie takie?
2: Ja mam widok w tej chwili na gmach szczecińskiej filharmonii. Słońce świeci, więc tutaj się od tej białej powierzchni mocno odbija. Tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 10. To też tak wyjaśniając naszym słuchaczom, by jak nas uważnie słuchacie, jeżeli nie, to przypomnę, że staramy się odnotowywać bardzo różne aspekty funkcjonowania naszego grodu gryfa, że tak powiem. No więc tym razem jestem przed filharmonią, ponieważ tutaj odbywa się takie wydarzenie, które może nie jest adresowane do wszystkich Szczecinian, może bardziej do tych sfer biznesowych, może do sfer samorządowych. Natomiast wydaje mi się, że temat AI, czyli sztucznej inteligencji, no to jest temat, który dotyka nas wszystkich tak naprawdę, no bo chociażby już słyszy się o różnych zmianach, jeżeli chodzi o rynek pracy, więc wbrew pozorom to AI, czy też ogólnie obawy o to, czym to AI może się stać, ale też szanse i zagrożenia, no to myślę, że to jest temat bardzo modny, bardzo nośny i to, że się w Szczecinie właśnie w Filharmonii Szczecińskiej o tym dyskutuje, to chyba dobrze. Czwarta konferencja, która nazywa się AI Connects, angielskie hasło The Human Edge in the Age of AI. Taka troszeczkę angielska gra słów. No właśnie chodzi o to, jak gdyby ludzkie spojrzenie, czy też podejście, zwrócenie uwagi na człowieka w tej erze AI, która no chyba, nie wiem czy nastała, ale no, można powiedzieć, że ten temat jest ostatnio bardzo, bardzo popularny. No i cała sala symfoniczna, ta złota sala filharmonii wypełniona ludźmi, którzy na tę konferencję przyjechali. Kiedy wszedłem tam porobić zdjęcia, te zdjęcia zobaczycie na naszym facebookowym profilu Radia Super FM, polubcie oczywiście, no więc akurat trwał wykład o cyberbezpieczeństwie, też temat bardzo modny i bardzo nośny, zresztą no sami myślę, nasi słuchacze się z tym spotykają, czasami jakieś dziwne maile przychodzą, jakieś dziwne linki, cały czas słyszymy ostrzeżenia, żeby nie klikać, żeby uważać, również o tym tutaj jest mowa, oczywiście w tym szerszym kontekście słyszeliśmy tutaj ekspertkę, która opowiadała o potężnym ataku hakerskim na wielką firmę, która po tym ataku mogła się nie podnieść, no szczęście im się udało, też takie opowieści tu tutaj właśnie dla szczecińskiej branży i dla szczecińskich samorządowców. Myślę, temat ciekawy, myślę, temat ważny. Te relacje będą się jeszcze oczywiście z tego wydarzenia u nas pojawiały.
0: Andrzej Kutys sprzed szczecińskiej filharmonii. Andrzeju, dziękujemy ci pięknie. No i wracaj do naszego studia. Słyszymy się jeszcze przed godziną 13.
2: Daleko nie ma.
1: I teraz to dzieje się w naszym mieście.

0: Tak możecie sobie pośpiewać. Gangsta Paradise. To strach się bać, no gangsterska impreza w środku dnia i tygodnia. A to wszystko w Super FM z widokiem na Szczecin. Brakuje spójnych działań urzędu, żeby ułatwiać poruszanie się po Szczecinie. Tak wyczytałem na naszej stronie super.fm, a mówił o tym Szymon Nieradka z Miejskiej Agendy Parkingowej. No jak zaznaczył wspomniany aktywista, wciąż brakuje zachęty dla mieszkańców, by przesiąść się z auta na komunikację miejską. No, biorąc pod uwagę minioną zimę, paraliż miasta i problemy z tramwajami czy trakcją, to ja się w zasadzie nie dziwię. I już za chwilę wiadomości kulturalne i Barbara Gądek. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
2: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
1: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Powtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Z okazji 20-lecia Galeria 111 zaprasza na wystawę Kot w galerii, prezentującą pracę 22 artystów, którzy w różny sposób współtworzyli tę galerię. Wernisaż o 18, a wcześniej o 14. W Willi Lenca Jacek Sempoliński, morfologia obrazu i debata. Willa Lenca zaprasza na debatę o malarstwie poświęconą współczesnemu malarstwu oraz jego aktualnym kontekstom. Spotkanie odbędzie się w ramach 26. Festiwalu Malarstwa Współczesnego, którego Willa Lenca jest współorganizatorem. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek w Ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
13: Jak spieszycie się na 11 na spotkanie, to macie jeszcze 27 minut. Także jeszcze trochę czasu jest. Korków brak z tego, co patrzyłem na drogach. Także powinniście dojechać bez większego problemu.

Fast Boy w Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 14 minut do godziny 11. Teraz trochę o kolejach. Jak się okazuje, od grudnia zmieni się rozkład jazdy PKP Intercity, a w nim sporo zmian dla Szczecina. Między innymi zwiększy się ilość połączeń z Warszawą z 9 do 11. Nowością będą dwa ekspresy, Sedina oraz Krzywousty. Pierwszy wyjeżdżać będzie ze Szczecina o 7.46, drugi o 9.45. Oba pokonają trasę w nieco ponad 4 godziny i 15 minut. No, czyli w grudniu na świąteczną iluminację Warszawy i na dobry obiad u Gessler śmiało możecie jechać. Jedźcie z naszym paprykarzem, niech chłop świat zobaczy. Pokażcie lokalne produkty.

0: What about us? I Pink. Już za chwilę godzina 11, a to czas najświeższego wydania wiadomości w Super FM. Te przygotował i przedstawił dla Was Marcin Krzemiński, a w nich między innymi o polskich siatkarzach i zmaganiach na Mistrzostwach Europy. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
11: Jest 11. Wiadomości Super FM.
12: Nie ma planu B w sprawie paliw, przyznaje rząd. Dwa przejścia ewakuowane podczas kolejnych rosyjskich uderzeń. Siatkarze coraz bliżej obrony tytułu Mistrzów Europy.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Marcin Krzemiński. Będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen paliw. Tak twierdzi rząd i przyznaje, że nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
13: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
12: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Przypomnę, że prezydent ma własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. W czasie dzisiejszego porannego zmasowanego ataku w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorchusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
14: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorchusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
14: A jak zapowiada szef MONU, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa.
12: W Nowym Jorku dziś kolejny dzień Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemówi prezydent Karol Nawrocki, który tak w rozmowie z polskimi dziennikarzami zapowiadał swoje wystąpienie.
8: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
12: Prezydent zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Podczas sesji popołudniowej wystąpi też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. O wojnie w tym kraju i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie dziś również rozmawiać ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. Michał Waszkiewicz.
16: Polacy po dwóch tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
17: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
16: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala.
12: Wyłoni go mecz Słowenii z Belgią.
1: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami naszego studia sporo słońca i to słońce będzie nam towarzyszyło w całym mieście aż do późnego popołudnia. W ciągu dnia maksymalnie do 19, aktualnie 14 na Placu Szerockiego czy Rondzie u Paszki w Dąbiu. Biometr obojętny jest na pogodę.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Ale to dobrze, że ten biometr na przykład nie przeszkadza, bo gdyby tak było, to zaraz złe samopoczucie, taki niesmak by pozostał. A tak jest dobrze, za oknami mnóstwo słońca i to nas cieszy najbardziej. To jest Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 4 minuty po godzinie 11. W tej godzinie między innymi o obchodach Dnia Spadochroniarza. Tomek Janicki, cześć, witajcie. Na początek Nelly Furtado, bo to jest super muzyka. Super FM i ta będzie z wami przez cały pobyt w pracy. No, aby ten pobyt był jak najkrótszy.

Fire in Sea w Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 14 minut po godzinie 11. No i taką muzykę lubimy, ona nas nastraja na dobre samopoczucie w pracy. To od razu się lepiej patentów w urzędzie obsługuje, prawda? Jakoś tak przyjemniej przy tym okienku. O 9.45 rozpoczęła się akcja zachęcająca do udziału w zbiórce krwi. Ta została zorganizowana przez spadochroniarzy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kryolecznictwa przy Wojska Polskiego. Zbiórka jest częścią obchodów Dnia Spadochroniarza 2026, a do akcji może dołączyć każdy, kto chciałby oddać krew i wesprzeć Centrum Krwiodawstwa. No i takie akcje w środę lubimy, tym bardziej, kiedy macie pewny wolny czwartek.

0: No ta piosenka to tak właściwie mogłaby nie mieć końca. I tak moglibyśmy tą końcówkę powtarzać, powtarzać i powtarzać, śpiewać cały czas. Coldplay pozytywnie nastraja nas na weekend i już nam nuci Hymn for the Weekend w środowe przedpołudnie. No ale nie da się ukryć, że z każdą chwilą do weekendu jest coraz bliżej. Nadchodzą kolejne zmiany w organizacji ruchu na remontowanej nitce wyjazdowej trasy zamkowej. O tym mówiliśmy w wiadomościach lokalnych. O tym wspominał Andrzej Kutys. Od 28 września, czyli od najbliższego poniedziałku, pojawią się zmiany. Na te dotyczą zamknięcia prawego pasa ruchu, czyli będziemy jeździć lewym, tak od serca. No i nadal dwa pasy będą dostępne, czyli o korki nie ma się co martwić, bo będzie tak jak teraz.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
7: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
8: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
9: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
10: I po reklamie.
11: Super FM z widokiem na Szczecin.

15 minut, dzień nas od godziny 12, a jeśli planujecie wylot z naszego lotniska Szczecin-Goleniów na nadchodzący weekend i będziecie lecieć na przykład do Warszawy, to jak się okazuje, polecicie najlepszą linią lotniczą w Europie, bo polskie linie lotnicze LOT zdobyły tytuł najlepszej linii lotniczej w Europie Środkowej w konkursie Skytrax 2026 World Airline Awards. No i co ważne, tytuł przyznano na podstawie opinii pasażerów. No, czyli drożdżówki, czyli woda i inne przekąski rozdawane podczas lotu posmakowały. I tak można podróżować.

0: Pięknie grają i tak mogliby grać jeszcze długo i długo. The Rasmus in the Shadows w Super FM z widokiem na Szczecin. 4 minuty zostało do godziny 12, a to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te porcje informacji ma dla Was Miriam Lipińska, a w nich m.in. o niebezpiecznym incydencie na polskich torach. Nie odchodźcie daleko, by nic Was nie ominęło.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
9: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
16: Niebezpieczny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Jeden z kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa rezygnuje, przekazał poparcie rywalowi.
17: Super FM. Wiadomości.
16: Miriam Lipińska. Prokuratura bada sprawę incydentu na torach kolejowych koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe bloki leżące na torowisku. Przeszkody uszkodziły w lokomotywach przednie zgarniacze. Nie doszło do wykolejenia składów, żaden z maszynistów nie został ranny. Ale ruch kolejowy w tym miejscu był wstrzymany przez kilka godzin. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. O sprawie zostały powiadomione ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. Incydentem zajmuje się też prokuratura, która wszczęła śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofą w ruchu kolejowym. Są kolejne zatrzymania w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. Agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS-u i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Śledztwo dotyczy jej finansowania. Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
16: Kampania Sprawiedliwe Sądy miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. Matka Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, zatrzymana przez policję. Według ustaleń mediów kobieta miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o sprowadzenie jej syna do Polski i umieszczenie w więzieniu. Ale powodem zatrzymania matki Bartosza G. było to, że podczas przeszukania jej domu przez policję kobieta naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariusza.
19: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
16: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, Jan Hoffmann, wycofuje się ze startu w przedterminowych wyborach włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. I na koniec zmieniamy temat. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiega się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
20: Każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
21: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
16: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni będzie jednak chłodno i deszczowo. Cieplej ma być w niedzielę, a słoneczne dni wrócą w przyszłym tygodniu.
17: Super FM. Pogoda.
0: Ja wiem, czy wrócą w przyszłym tygodniu. Patrzę na termometry i 17 kresek. Tyle pokazują kreski termometrów w centrum Szczecina i tyle samo wynosi temperatura odczuwalna. Ciśnienie idzie w dół, tak powoli spada, a najniższe będzie wieczorem, wtedy też na termometrach do 14 stopni. W ciągu dnia sporo słońca, bez opadów. No i taką jesień lubimy.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Nic tylko czekać, jak liście zaczną się barwić na czerwono, pomarańczowo, potem brązowo. Oj, każdemu życzę, by takich kolorów było jak najwięcej i jak najdłużej. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach już 4 minuty po godzinie 12. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. Ja będę z wami do 14, a w tej godzinie kolejne informacje z cyklu Tu i Teraz. Co dzieje się w naszym mieście? Te przygotują dla was Andrzej Kutys i Piotr Jarząbek. Jak w pracy, to najlepiej z Super FM.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

Alan Walker i Faded. Ta piosenka tak się niewinnie zaczynała i tak samo kończyła. W trakcie można było spać z krzesła. No, tak grali. Tu Super FM z widokiem na Szczecin. 15-14 minut po godzinie 12. Jakby ktoś się zastanawiał, ile jeszcze musi w tej pracy siedzieć, no to na pewno do 15, może do 16 co niektórzy, ale my wam towarzyszymy przez cały czas, niezależnie od godziny. Mam dobrą informację dla mieszkańców Pomorzan. Jak się okazuje, na ulicy Starkiewicza powstanie nowy parking. To blisko szpitala, blisko budynków mieszkalnych. Kierowcy zyskają m.in. 56 nowych miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. I choć finał przebudowy jest daleki, bo jak patrzę w kalendarzu, to no, dopiero w połowie stycznia 2027 roku, to już teraz można się cieszyć i skończy się poszukiwanie miejsca do parkowania pod szpitalem. No, przynajmniej na to liczymy.

0: Patrzcie, jak słodko się zrobiło. No, kawy i herbaty nie trzeba już słodzić. Sugar i Maroon 5 w Super FM. Mam tu zagadkę dla wielu, także dla tych niedowartościowanych. Otóż jak szybko zwrócić na siebie uwagę? To jest pytanie. I to nie jest porada. O tym piszemy na naszej stronie super.fm, tam warto zaglądać. Otóż wystarczy przejść szybko przez jezdnię, nie na pasach, i zacząć uciekać. Nie wiadomo przed kim, nie wiadomo gdzie, tak po prostu. No i pewien nastolatek tak właśnie zrobił. Ściągnął na siebie uwagę policjantów. Po krótkim pościgu okazało się, że ma przy sobie gaz pieprzowy i maczetę, a uciekał, bo jak się okazało, jest podejrzany o ugodzenie innej osoby tą właśnie maczetą. Jak ma 16 lat i używa maczety, to boję się myśleć, co będzie, jak osiągnie 40, bo podobno życie dopiero wtedy się zaczyna. Już za chwilę Barbara Gądek i wiadomości kulturalne, a jeszcze przed 13:00 tu i teraz to dzieje się w naszym mieście i Piotrek Jarząbek, który odwiedzi Zamek Książąt Pomorskich. Po co się tam dzieje? Zostańcie razem z nami. Warto śledzić także informacje w naszych mediach społecznościowych.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Soft shelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Operze na Zamku trwają intensywne próby do wyjątkowej premiery baletowej. W roku Karłowicza na szczecińską scenę trafi Lalka Bolesława Prusa, jednak w niespotykanej dotąd poruszającej odsłonie. Twórcy spektaklu przedkładają kultowe arcydzieło polskiej literatury na język emocjonującego tańca współczesnego. Całość dopełni przejmująca muzyka Mieczysława Karłowicza oraz Zygmunta Noskowskiego. Premiera baletowej Lalki w Operze na Zamku w Szczecinie zaplanowana jest na 17 października. Teatr Polski w Szczecinie przyłączył się do tegorocznej ogólnopolskiej edycji akcji Weekend Seniora z Kulturą, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3 i 4 października w ramach tej inicjatywy seniorzy mogą kupić tańsze bilety na spektakle Teatru Polskiego Kora Dziecko Słońca i Pół na Pół. Bilety można również wcześniej zarezerwować, kontaktując się z Biurem Organizacji Widowni lub Kasą Biletową. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na wielkie święto włoskiego kina. W tym tygodniu w zamku odbywa się przegląd filmowy pod hasłem Federico Fellini – Ciao a tutti. Pierwszy kolorowy film reżysera – Giulietta i duchy, stanowiąca niezwykłe studium kobiecej psychiki. A kolejnego dnia, na zakończenie przeglądu, zobaczycie Głos z Księżyca z 1990. Ostatnie dzieło mistrza z genialnym Roberto Benignim w roli głównej. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie znajdziecie na stronie internetowej oraz w audycjach Radia Super FM.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM znajdujemy się na Zamku Książąt Pomorskich. Piotr Jarząbek, witam się z wami bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj nie bez powodu, bo dzisiaj, no dosłownie kilka minut temu, zakończył się taki spacer medialny po dwóch remontowanych w Zamku Książąt Pomorskich dziedzińcach. To jest wielki projekt na ponad 30 milionów złotych, o którym opowiedziała oczywiście dyrektorka Zamku Książąt Pomorskich, Wioleta Słoka.
2: No właściwie jest tutaj szaro, buro i może nieciekawie jeszcze w tym momencie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i liczymy na to, że zakończą się również zgodnie z planem. Więc już za 2 lata ten dziedziniec zmieni się całkowicie. Pierwsze, co zauważy gość, który bywał na zamku, na dziedzińcach, to scena. Myślę, że od razu zobaczy, że jednak scena jest nowoczesna. Będzie też na scenę podjazd dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym ta dostępność też będzie zwiększona.
1: Oba zamkowe dziedzińce, czyli ponad 400 metrów kwadratowych, wyremontowane mają być w maju 2028 roku. Wtedy turyści i mieszkańcy Szczecina będą mogli je zobaczyć w pełnej krasie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gramy dla Was super muzykę w Super FM przez cały czas, kiedy jesteście w pracy, a już za chwilę godzina 13. Może to jest dobry czas, aby pójść na przerwę i na przykład zjeść dobry obiad. No czemu by nie? Chociaż jeśli chcielibyście poznać najświeższe wiadomości w Super FM, to te przedstawi dla Was Miriam Lipińska i tutaj wtedy warto zrobić głośniej i zostać z nami, by nie odchodzić daleko.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni Ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe, morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
12: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
13: Senat pracuje nad ustawą o nowym podatku od koncernów paliwowych. Prokuratura bada wieczorny incydent na torach na Lubelszczyźnie. Premier o kolejnym zatrzymaniu w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej.
12: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. Tymczasem nowy podatek miał sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN obniżającego ceny paliw na stacjach. Karol Nawrocki wskazuje jednak, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo miałaby działać wstecz, konkretnie od marca, czyli od początku ataku USA na Iran.
14: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
13: Co jeśli podpisu prezydenta nie będzie, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
15: Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
13: Ustawa jest dziś rozpatrywana w Senacie. Jest plan, żeby uchwalić ją bez poprawek. Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Nikomu nic się nie stało, ale początkowo było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
16: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
13: Śledztwo jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Dobrze, że osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej i finansowania wspomnianej kampanii. Zatrzymani dziś to Piotr M. i Anna P. To dawni pracownicy kancelarii premiera w czasach rządów PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zdaniem obecnej koalicji rządzącej przygotowane w ramach akcji billboardy, artykuły prasowe i telewizyjne spoty w rzeczywistości nie informowały o reformie sądownictwa przygotowanej przez PiS, a uderzały w wiarygodność środowiska sędziowskiego. I na koniec bardzo nietypowe głosowanie. Chodzi o wybory najgrubszego niedźwiedzia brunatnego mieszkającego w Parku Narodowym Katmai na Alasce, a dokładniej misia, który przed zimowym snem zgromadził największe zapasy tłuszczyku. Kandydaci nie są anonimowi ani przypadkowi. Organizatorzy konkursu publikują ich biografie oraz zdjęcia pokazujące, jak zmieniali się w ciągu lata. Życie niedźwiedzi można też obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie te zwierzęta łowią łososie, czyli główne źródło budowania masy. Głosowanie potrwa do końca września, a zainteresowanie konkursem jest spore. W zeszłym roku wzięło w nim udział blisko 2 miliony osób z ponad 100 krajów.
12: Super FM. Pogoda.
0: Bez zmian słonecznie, bez zmian, bez deszczu, bez zmian ciepło i aktualnie 18, a maksymalnie dzisiaj do 19 i taka aura będzie z nami przez cały dzień. Wieczorem do 14 i więcej chmur, ale bez opadów, ciśnienie cały czas spada.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: No i tak spada od rana, to ja nie wiem, gdzie jest koniec tego upadku, ale to podobno aż do 6 rano będzie spadać, a jutro od 7 pójdzie w górę. Już za chwilę Paweł Skotnicki i mądry Polak przed szkodą, będzie też Tomek Duda, który prześle nam serdeczne pocztówki z podróży. Co odwiedzi, o czym opowie, tego dowiecie się w tej godzinie. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, będę z wami do 14, a już teraz Womack and Womack, będzie też Imagine Dragons i Nickelback.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.

Słuchasz Super FM na 97,5.

0: siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Rusza program Polak Mądry przed Szkodą. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Dzień dobry, z tej strony Paweł Skotnicki i witam Was w programie Polak Mądry przed Szkodą w Radiu Super FM. Dzisiaj czwarty odcinek i trzecia, ostatnia część o śmierci. Była strona prawna, czyli kto dziedziczy, były długi, czyli kto zostanie z kredytem, dzisiaj finanse pod kątem odpowiedzialności za rodzinę, czyli ile pieniędzy naprawdę potrzebuje rodzina, gdy zabraknie tego, kto zarabia i skąd je wziąć. I od razu powiem, to nie będzie odcinek o pieniądzach, to będzie odcinek o miłości, tylko dobrze policzonej. Zacznijmy od tego, czym jest ubezpieczenie na życie. To jest prosta umowa. Płacicie składkę, a gdy Was zabraknie, ubezpieczyciel wypłaca wskazanej przez Was osobie, osobom albo instytucji umówioną kwotę. I teraz najważniejsze. To jest jedyna umowa finansowa, którą człowiek podpisuje wyłącznie z myślą o innych. Z lokaty skorzystacie, z mieszkania skorzystacie, z polisy na życie nigdy. Nie zobaczycie z niej ani złotówki. Ubezpieczenie na życie jest po to, żeby inni mogli żyć. A skoro tak, to musi paść pytanie. Ile jesteście warci dla swojej rodziny? Nie w uczuciach, w złotówkach dla domowego budżetu. Przeciętny Polak, który ma polisę na życie, jest ubezpieczony na jakieś 150 tysięcy złotych, a połowa Polaków nie ma w ogóle żadnej polisy. 150 tysięcy brzmi poważnie, ale teraz wróćmy do Marka i Ani, czyli naszych bohaterów z poprzednich odcinków. Wydają 10 tysięcy miesięcznie. 150 tysięcy to jest 15 miesięcy ich wydatków. 15 miesięcy i po pieniądzach. A Antoś, ich synek, ma wtedy 6 lat. Sześciolatek nie rozumie słowa kredyt, ale rozumie, że mamy nie ma w domu. I teraz mit brzmi: mam polisę w pracy, mam coś w banku, coś tam jest. Zwykle to jest kilkadziesiąt tysięcy. To nie jest ubezpieczenie na życie, to jest ubezpieczenie na pogrzeb i pierwsze pół roku. I wielu ludzi ma też na to plan B. Ten plan B nazywa się ZUS. Sprawdźmy go. Zasiłek pogrzebowy to jest 7 tysięcy złotych. Na pogrzeb. Później jest renta rodzinna, czyli państwo płaci na dziecko mniej niż 1800 zł miesięcznie. Dla Antosia, dopóki on się uczy. I teraz policzcie. 2,5 tysiąca złotych rata, a renta 1800. Ania jest na minusie, zanim kupi chleb. No to tyle państwo, reszta jest na was. Jak to policzyć naprawdę? Nie pytam, ile zarabiacie. W Polsce to pytanie to jest ciągle tabu. Dlatego pytam, ile wydajecie. I to jest cała matematyka. Wydatki razy 12, razy liczba lat, na ile mają być zabezpieczone te wydatki. Ania i Marek to jest 10 tysięcy miesięcznie, 120 tysięcy rocznie. 5 lat na przeorganizowanie życia to jest absolutne minimum, czyli 600 tysięcy złotych. Do 18 Antosia to jest 1,5 miliona złotych. Do końca jego studiów prawie 2,5 miliona złotych. Czy to jest dużo? Ani dużo, ani mało, to jest adekwatnie do sytuacji tej rodziny. Tyle wydaje ta rodzina, gdy wszystko jest po staremu. Żadne fajerwerki, to jest po prostu ich rutyna i z finansowego punktu widzenia Marek jest wart dla Ani i Antosia dokładnie tyle, ile przez te lata by zarobił. Nie mniej. I stąd jedna zasada na dziś. Pieniądze będą potrzebne niezależnie od sytuacji. Pytanie brzmi, skąd je wziąć? I ja mówię, że ubezpieczenie to jest całkiem niezły pomysł na to, żeby tę sprawę załatwić. A z pewnością jest to temat najtańszy. Bo okazuje się, że składka za milion ubezpieczenia Marka to rocznie to jest 4 promile tej kwoty. 0,004. Zostawiam Was teraz na chwilę z dobrą muzyką w Radiu Super FM. Za 3 minuty, z czego składa się dobrze policzona suma ubezpieczenia i dlaczego pieniądze z polisy to są jedyne pieniądze, których nikt Waszej rodzinie nie zabierze. Ani sąd, ani urząd skarbowy, ani reszta rodziny. Zostańcie ze mną. Polak

0: Zdejmij z siebie stres. Przejmij kontrolę nad przyszłością. Radiowa instrukcja bezpiecznego życia. Przed mikrofonem nasz ekspert od spraw najważniejszych, Paweł Skotnicki.
1: Cześć, jeżeli dopiero teraz włączyliście Radio Super FM, to program Polak Mądry przed Szkodą, a przy mikrofonie Paweł Skotnicki. Liczymy, ile pieniędzy potrzebuje rodzina, gdy zabraknie tego, kto zarabia. Przed przerwą padło ważne zdanie. Pieniądze będą potrzebne niezależnie od sytuacji. Pytanie brzmi, skąd je wziąć? I mamy teraz trzy kroki. Krok pierwszy. Policzcie sumę z czterech części. Weźmy sobie Marka. Część pierwsza. Koszty dziedziczenia. Mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, czyli mamy zachowek dla Antosia, to jest 100 tysięcy. Część druga. To są długi, kredyt, 400 tysięcy. Ubezpieczenie na 100% tej kwoty. Część trzecia. To jest dalsze życie rodziny. 10 tysięcy miesięcznie razy 12 miesięcy w każdym roku razy 5 lat to jest 600 tysięcy złotych. Część czwarta. Podatek. U małżeństwa to jest 0, u partnerów, gdyby to był związek partnerski, około 20% od wartości przekazywanego majątku. Razem, no tyle, ile po zsumowaniu wychodzi. Niech będzie, że to jest 1 000 000, żeby po śmierci Marka nic w tym domu się nie zmieniło. Nic finansowo i nic, jeżeli chodzi o styl życia. Oprócz tego, że Marka już nie ma. Chcecie zabezpieczyć Antosia do 18? Też to doliczcie. I jeszcze jedno, o czym zapomina prawie każdy. Trzeba ubezpieczyć też Anię. Ania dzisiaj nie zarabia, bo zajmuje się domem, ale jej praca też ma cenę. Bez Ani Marek nie wyjedzie do lepiej płatnej pracy, będzie potrzebował opiekunki, dowożenia, korepetycji. Zabezpieczeniu 5 lat wydatków to jest minimalne zabezpieczenie dla obojga małżonków. Krok drugi. Wskażcie, kto ma dostać pieniądze. W polisie jest rubryka uposażony, czyli osoba, której ubezpieczyciel wypłaci pieniądze. To jest najważniejsza rubryka w całym dokumencie. Miejsce, w którym pokazujecie, o kim naprawdę myślicie. Pieniądze z polisy nie wchodzą do spadku, idą do wskazanej osoby w ciągu 30 dni, bez podatku, bez sądu, bez czekania na to, co jest czyje, do kogo chcecie, także do partnerki, która z ustawy nie dostałaby nic. Wpiszcie uposażonego głównego i uposażonego zastępczego na wypadek, gdyby główny zginął razem z wami. I zajrzyjcie do starych polis. Czasem jest tam wpisana osoba sprzed 10 lat, z którą nawet nie jesteście już w kontakcie. Sprawdźcie też, co już macie. Polisa z pracy kończy się razem z pracą, a w polisie sprzedanej razem z kredytem uposażonym jest bank, nie Ania. I krok trzeci. Zróbcie to teraz, dopóki możecie. Ubezpieczenie na życie kupuje się zdrowiem, a płaci się pieniędzmi. Miałem klienta, marynarza, 30-latka, który dostał awans na oficera i chciał podwoić sumę ubezpieczenia. Powiedział, że przemyśli to na statku. Zadzwonił po miesiącu z diagnozą nowotworu. Do podwojenia już nie doszło, więc pytanie, gdybyście wiedzieli, że za miesiąc nie będziecie mogli się ubezpieczyć, czy kupilibyście dziś jak najwyższe to ubezpieczenie? A czy wiecie, co będzie za miesiąc? I żeby było uczciwie, dobra polisa działa przy śmierci z każdej przyczyny. Choroba, wypadek, w kraju, za granicą. Wyłączenia odpowiedzialności są tylko 3, te same, o których mówiłem tydzień temu. Czyli samobójstwo w pierwszych 2 latach, nieprawda podana w ankiecie medycznej, która miała wpływ na śmierć w ciągu pierwszych 3 lat i czynny udział w wojnie. Poza tym zgon to zgon i ubezpieczyciel płaci. Dlatego w ankiecie medycznej mówcie prawdę. To jest jedyna rzecz, która może wam tę wypłatę zepsuć. To powiedzenie nieprawdy. Po więcej, po pełny rachunek dla Marka i Ani, wersję dla dorosłych dzieci i dla osoby, która zajmuje się domem, wnioskowanie na raty i wiadomość, którą dostałem od wdowy po moim kliencie, zapraszam do wersji rozszerzonej w podcaście Polak Mądry przed Szkodą na super.fm. Za tydzień w środę o 13:00 temat, który finansowo bywa gorszy od śmierci. Żyjecie, ale nie możecie pracować. Co wtedy daje ZUS, a z czym trzeba sobie poradzić samemu? A na dziś jeszcze jedno. Po szkodzie mądry jest każdy. Sztuką jest być mądrym przed szkodą. Do usłyszenia.
0: Bezpieczne finanse, spokojne życie. Polak mądry przed szkodą. To był autorski program Pawła Skotnickiego. Więcej w podcaście Polak mądry przed szkodą na super.fm. Wejdź i słuchaj, gdzie chcesz. Zaprasza Paweł Skotnicki i Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
6: I po reklamie.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć. Kontynuujemy dzisiaj odliczanie do naszej tysięcznej pocztówki. Dziś pocztówka numer 996. Co robi najsłynniejszy zabytek Gol? Prawie 200 km od tego Gol. To nie pomyłka na mapie. Jeśli chcemy zobaczyć oryginalny średniowieczny kościół klepkowy z tej niewielkiej miejscowości w Hallingdalu, to jest środkowa Norwegia, musimy pojechać aż do Oslo, na Półwysep Bygdøy. I właśnie od tej nieco osobliwej historii warto rozpocząć opowieść o Gol. O miejscu, które leży mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Oslo a Bergen, tam gdzie norweskie doliny zaczynają wspinać się ku górom. Pierwotnie świątynia powstała najprawdopodobniej w XIII wieku, a niektóre elementy drewnianej konstrukcji mogą być nawet jeszcze starsze. Przez stulecia stał w miejscowości Gulreppen. W XIX wieku stał się jednak za mały dla miejscowej społeczności i zdecydowano o budowie nowej świątyni. Stary kościół miał zostać po prostu rozebrany, ale uratowało go Stowarzyszenie Ochrony Zabytków, a następnie król Oskar II. Budowę rozłożono na części i ostatecznie przewieziono do Bygdøy, gdzie do dziś jest jednym z największych skarbów Muzeum Etnograficznego, które jest właśnie na tym półwyspie. Gol pozostał więc bez swojego najcenniejszego średniowiecznego zabytku. No ale historia zatoczyła koło. W latach 80. XX wieku miejscowi rzemieślnicy zaczęli budować jego wierną rekonstrukcję. Używali przede wszystkim drewna pochodzącego właśnie z Hallingdalu, a zatem w 1994 roku nowy kościół w Gol został poświęcony. Z daleka wygląda jak budowla wyciągnięta w prozę średniowiecznej Norwegii. No, ciemne ściany, piętrzące się dachy, smukłe kalenice, drewniana konstrukcja. No, technika ma wiele wspólnego z doświadczeniem dawnych budowniczych łodzi wikińskich. Dzisiaj ta miejscowość jest dosyć ważnym węzłem komunikacyjnym całej doliny Hallingdal. Przebiega tędy linia kolejowa z Oslo do Bergen. Drogi rozchodzą się w stronę Hemsedalu, Valdres, dalej ku zachodniej Norwegii, ku fiordom. Ale wystarczy opuścić centrum, żeby szybko znaleźć zupełnie inny świat. Nad całą doliną rozciąga się łagodniejsze wzgórza Gullsfjell. One są bardziej łagodne aniżeli potężne Jotunheimen, ale niezwykle norweskie w swoim charakterze. Są tu jeziora, lasy, płaskowyże, dawne letnie gospodarstwa pasterskie, do których przez pokolenia wypędzano bydło wysoko w góry. No, z wielu miejsc widać już wyższe masywy, m.in. charakterystyczny Skogshorn. To jest już masyw oczywiście Jotunheimen. Gol jest zatem ciekawsze niż sugerowałyby taki szybki przejazd drogą między Oslo a Bergen. To miejsce w zasadzie opowiada o Norwegii, która przez stulecia żyła pomiędzy doliną a górą, pomiędzy gospodarstwem a letnim pastwiskiem. No i również, a może przede wszystkim, pomiędzy chrześcijańskim kościołem a drewnianym kusztem pamiętającym jeszcze świat wikingów, tymi dawnymi wierzeniami. Tutaj ten kompromis jest zawarty w architekturze i warto go poznać. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Już za chwilę na zegarach godzina 14 i nie sposób ominąć najważniejsze wiadomości, jakie czekają na Was z Polski i świata. Zróbcie głośniej, nie odchodźcie daleko, a ja słyszę się z Wami już jutro po 9 w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Po 14 kolejna porcja informacji od naszych reporterów, czyli tu i teraz to dzieje się w naszym mieście. Będzie też Krzysiek Spór, który opowie o nowościach kinowych. Tomek Janicki, dzięki za dzisiaj. Pięknego popołudnia Wam życzę. Bye, bye.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Kontrowersyjna interwencja rzeczniczki praw dziecka. Dziś pierwszy dzień jesieni, tej astronomicznej i tej kalendarzowej.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa proboszcza parafii w Kłobucku. Doszło do tego w lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanię. Decyzją sądu apelacyjnego w Katowicach oskarżony Tomasz J. ma spędzić za kratami 30 lat. Tym samym sąd zaostrzył mu karę, bo w poprzedniej instancji mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, tamten wyrok był zbyt łagodny. Burza po interwencji rzeczniczki praw dziecka. Portal Zero.pl opisał, jak Monika Horna-Cieślak była świadkiem ulicznego incydentu, podczas którego matka szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. A kiedy rzeczniczka praw dziecka zwróciła kobiecie uwagę, została przez nią obrażona. Zaraz po zajściu Horna-Cieślak zawiadomiła policję, że dzieciom grozi niebezpieczeństwo. Choć policja, sąd ani wysłany przez niego do rodziny kurator sądowy nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dwójki dzieci rodzicom. Po naciskach rzeczniczki decyzją policjantów trafiły one jednak do domu dziecka. Sąd, który zajął się tą decyzją, nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców. A w uzasadnieniu, do którego dotarł portal, wskazał, że działania wobec rodziny mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej i były rażąco nieproporcjonalne do całego zdarzenia. Po 25 latach policjanci z Archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia przedsiębiorcy spod Poznania. Jak się okazało, za zaginięciem Andrzeja Dziamskiego stoją przestępcy z grupy Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
3: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Porywacze tylko raz skontaktowali się z jego rodziną, żądając okupu. Potem zamilkli. Ciała mężczyzny do dziś nie odnaleziono. Zmieniamy temat. Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Jak mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, pacjentów stale przybywa.
5: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
3: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas zaledwie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Było o jesieni życia, to jeszcze o tej astronomicznej i kalendarzowej. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równonocy jesiennej, co oznacza, że od tego momentu dni będą coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Niektórzy jeszcze jesieni nie czują.
6: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
7: A czego brakuje do tej jesieni?
6: Kolorów.
7: Za mało?
6: Za bardzo zielono, za mało różnorodności.
7: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
8: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
3: Tegoroczna jesień potrwa do 21 grudnia.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM nasze studio z widokiem na Szczecin. Można powiedzieć, że jesień się rozpoczęła na dobre, no bo poważne tematy wjeżdżają, koniec wakacji, ale tu mówimy także o konferencji prasowej, na której ja byłem bodajże wiosną. Konferencji prasowej działacze Konfederacji, którzy zapowiadali złożenie pisma do prokuratury w sprawie rozbiórki łącznic trasy zamkowej. I jak sam zainteresowany Rafał Kubowicz rozsyłał maila po wszystkich redakcjach, że jest śledztwo, tą sprawą zajął się mój redakcyjny kolega Piotr Jarząbek. Dzień dobry, Piotr.
2: Dzień dobry. Tak, ta konferencja dokładnie w kwietniu się odbywała, no i wtedy przedstawiciele Konfederacji składali zawiadomienie do prokuratury. Tamto zawiadomienie nie skończyło się postępowaniem, ale przyszło następne i to już poskutkowało i prokuratura zajmie się, wszczęła śledztwo w sprawie tego remontu trasy zamkowej, o którym cały czas mówimy.
1: Czyli kwestie formalne mamy już wyjaśnione, to posłuchajmy, co powiedział tobie Rafał Kubowicz, wspomniany przeze mnie działacz Nowej Nadziei w ramach Konfederacji.
3: Po każdym jednym następnym piśmie, które wymieniałem ze szczecińskimi inwestycjami miejskimi, dochodziłem do coraz nowszych, że tak powiem, odsłaniałem, coraz nowsze fakty się pojawiały i zwróciłem uwagę na to, że umowa nie zawierała tego, aby złom czy rzeczy, które nadają się do użytku, wróciły do miasta. Było to przekazane, cała ta inwestycja bez przetargu, jako praca dodatkowa. Wyburzanie według mnie nie jest pracą dodatkową przy remoncie. Także tam się pojawiły kolejne kontrowersje, kolejne sprawy, to, że podwykonawca firmy Niwa tak naprawdę wziął tylko połowę z tej kwoty, 7,6 miliona złotych i w ramach tego też sprzedawał od razu potem złom, ponieważ przeanalizowałem karty BDO, takie karty odpadów, i bezpośrednio z tego wyburzania złom jechał na po prostu skup.
1: Z Rafałem Kubowiczem rozmawiał Piotr Jarząbek. Piotrze, byłeś także w spółce Szczecińskiej Inwestycje Miejskie, bo to ona odpowiada za remont trasy zamkowej.
2: Rozmawiałem z Piotrem Zielińskim, rzecznikiem prasowym tej spółki. On zapewnia, że miasto jest chętne do współpracy, że nie ma nic do ukrycia. Faktycznie pojawiły się pewne błędy, to też mogliśmy przeczytać już w czerwcu.
1: Błędy i wypaczenia.
2: Tak, już w czerwcu w oświadczeniu można było o tym przeczytać, a zresztą możemy posłuchać tego, co powiedział Piotr Zieliński.
4: Jako podmiot odpowiedzialny za koordynację, nadzór nad realizacją tego zadania w imieniu Gminy Miasta Szczecin. Pozostajemy oczywiście otwarci na współpracę z prokuraturą w kontekście przekazania pełnej, kompletnej dokumentacji dotyczącej realizowanych prac. I oczywiście do czasu zakończenia całego postępowania nie będziemy się odnosić w szczegółach do zakresu zarzutów, jakby oczywiście też komentować sprawy od strony merytorycznej i technicznej.
1: Rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński. Także na ich stronie wspominałeś wcześniej oświadczenie, to było oświadczenie z czerwca i również na ich stronie internetowej można je znaleźć. No cóż, w tym przypadku można powiedzieć, że sprawa jest rozwojowa, także Piotr będzie się temu przyglądał.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
3: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
7: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
6: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Z okazji 20-lecia Galeria 111 zaprasza na wystawę Kot w Galerii, prezentującą pracę 22 artystów, którzy w różny sposób współtworzyli tę galerię. Wernisaż o 18, a wcześniej w Willi Lenza Jacek Sempoliński, morfologia obrazu i debata. Willa Lenza zaprasza na debatę o malarstwie poświęconą współczesnemu malarstwu oraz jego aktualnym kontekstom. Spotkanie odbędzie się w ramach 26 Festiwalu Malarstwa Współczesnego, którego Willa Lenza jest współorganizatorem. Lech Janerka, jeden z najbardziej oryginalnych artystów polskiej muzyki, jest bohaterem filmu dokumentalnego Śpi, śpi inteligencie. Pokaz odbędzie się w Domu Kultury Słowianin w czwartek, a po projekcji zaplanowano spotkanie z reżyserem Grzegorzem Brzozowiczem i samym Lechem Janerką. To nie jest klasyczna biografia. Film prowadzi widza przez świat Janerki, jego muzyki, słów, wspomnień i charakterystycznego poczucia humoru. Są archiwalia, koncerty, animacje, ale przede wszystkim opowieść twórczość artysty, który od ponad 4 dekad konsekwentnie idzie własną drogą. Warto zobaczyć ten film, a później zostać na spotkanie i posłuchać Lecha Janerki na żywo. Wstęp jest wolny. Natomiast w piątek w Słowenii koncert. Lech Janerka żegna się z publicznością serią wyjątkowych koncertów w całym kraju, które są symbolicznym podsumowaniem jednej z najbardziej oryginalnych dróg w historii polskiej muzyki. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych znajdziecie w naszych audycjach, a także w kolejnych serwisach kulturalnych.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Nie ukrywam, że bardzo mnie ta informacja ucieszyła. Przy okazji premiery swojego najnowszego filmu Brad Pitt poinformował, że powstanie druga część świetnego filmu fantastycznego zatytułowanego World War Z. W roli głównej powróci Brad Pitt, a stanowisko reżysera obejmie uznany twórca Edward Berger, autor m.in. Konklawy. Brad Pitt i Edward Berger pracowali niedawno przy filmie The Riders i wygląda na to, że przypadli sobie do gustu. Brad Pitt długo szukał jako producent odpowiedniego reżysera drugiej części World War Z. Na tym etapie produkcji nie są znane szczegóły tego filmu, ale co nieco można się domyślić. Mamy bowiem do czynienia z sequelem o epidemii, a jeśli powraca Brad Pitt w roli cenionego naukowca, to wydaje się, że sporo wiadomo. Pierwsza część World War Z w reżyserii Marka Forstera trafiła na ekrany kin w 2013 roku. Widowiskowy thriller opowiadał o globalnej epidemii, która zamienia ludzi w agresywne, niezwykle szybkie istoty przypominające zombie. W centrum fabuły znajdował się Gary Lane, były pracownik ONZ, który wraz z rodziną próbują przetrwać epidemię. Gdy kolejne miasta pogrążają się w chaosie, bohater wyrusza na międzynarodową misję, by odkryć źródło zagrożenia i znaleźć sposób na powstrzymanie pandemii. Wyścig z czasem staje się walką o przetrwanie całej ludzkości. Film mógł się pochwalić imponującym budżetem. Początkowo zakładano wydatki na poziomie około 125 milionów dolarów, ale koszty produkcji znacząco wzrosły. Ostatecznie często podawana kwota budżetu wynosi około 190 milionów dolarów. To bardzo dużo. World War Z okazał się jednak bardzo dużym sukcesem finansowym. Na całym świecie zarobił jakieś 550 milionów dolarów, pół miliarda dolarów. To ogromna kwota. Do premiery drugiej części jeszcze daleko, a w kinach ciągle mnóstwo fantastycznych filmów, w tym najbliższy piątek premiera nowego filmu właśnie z Bradem Pittem, przygodowej opowieści zatytułowanej W sercu dziczy. I zobaczymy, w jakiej formie jest Brad Pitt.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej. Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu na torach na Lubelszczyźnie. Film o Grażynie i Jacku Kuroniach już na ekranie. Na razie tylko na festiwalu filmowym w Gdyni.
6: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, doszło do tego dziś około 11. Rosyjska maszyna była w polskiej przestrzeni powietrznej przez 42 sekundy. W reakcji na jej wtargnięcie Polska poderwała myśliwce. Według dowództwa charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Służby badają sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na betonowe przeszkody znajdujące się na torach. Śledczy skłaniają się ku hipotezie, że był to chuligański wybryk, ale póki co biorą pod uwagę każdą możliwość, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Obok jest plac budowy i stamtąd te bloczki najprawdopodobniej pochodziły. Również ten wątek jest dywersyjny, brany pod uwagę.
5: Sprawą zajmują się już także śledczy. W rzeszowskiej prokuraturze trwa już przesłuchanie zatrzymanych dziś przez CBA byłych PR-owców PiS-u. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami kampanii Sprawiedliwe Sądy, wymierzonej w sędziów przeciwnych pisowskim reformom. Śledztwo dotyczy właśnie finansowania tej kampanii przez Polską Fundację Narodową. Marcin Starzec.
8: Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądownictwa, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach.
5: Coraz bliżej budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Polskie elektrownie jądrowe porozumiały się w negocjacjach z wykonawcami zakładu, konsorcjum Westinghouse i Bechtel, w sprawie głównych warunków handlowych. Obie strony chcą, by negocjacje zakończyły się do końca roku. Elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Jej pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę za 10 lat. Pierwsi widzowie mogą zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Obraz Piotra Domalewskiego swoją premierę ma na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i w rocznicę założenia m.in. przez Kuronia Komitetu Obrony Robotników. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
9: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
5: Nasza Rewolucja do kin wejdzie 11 listopada.
4: We'll be right back.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Zespół Starship śpiewał przed chwilą, że nic już go nie zatrzyma. No i myślę, że szczecińscy kierowcy chcieliby powiedzieć, że ich też. No ale niestety te nastroje nieco musimy ostudzić, bo w naszym mieście dzieje się naprawdę sporo. Na początek wieści od internautów, którzy alarmują. Na rondzie uniwersyteckim mieliśmy kolizję dwóch samochodów. W południową wjechać teraz za bardzo nie możecie. W tym miejscu zwalniamy również na Cukrowej, a i Krakowska do przejezdnych nie należy. Znacznie spokojniej sytuacja wygląda na rondzie Hakena. Tutaj każda z nitek dojazdowych jest przejezdna. Jedynie na Floriana Krygiera będziecie musieli nieco zwolnić. Zarówno przed samym rondem, jak i przy skrzyżowaniu z Ustowską. Coraz bardziej korkuje się również rondo Gierosa. Tutaj ku słońcu z obu stron jest wypchane samochodami po brzegi. Zderzak w zderzak jedziemy również przez Europejską i Dworską. Na Okulickiego też trzeba wcisnąć hamulec. To także na skrzyżowaniu z Wrocławską i Spiską. Zaglądam jeszcze na Mierzyn. Tutaj kolejek również nie brakuje. Postoicie z każdej strony skrzyżowania Weleckiej z Długą i Topolową.

0: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
1: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
0: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
1: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
0: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
6: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
5: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor. Pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
10: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
11: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
16: Castorama! Teoria
17: i praktyka.
16: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
17: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie. Tak gra Radio Super FM.
19: Radio Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Z każdą minutą samochodów na szczecińskich drogach przybywa i nie wygląda na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Wolniej poruszamy się teraz chociażby przez Nabrzeże Wieleckie, tutaj z obu stron trzeba zwolnić. Podobnie na Moście Długimi Energetyków. Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej też stoi. Jadąc dalej przez Plac Zwycięstwa do Krzywoustego, no to za szybko się też nie przebijemy. Uważać trzeba także kawałek za Trasą Zamkową, tutaj do skrzyżowania z Matejki. Poruszamy się ślimaczym tempem. Zderzak w zderzak jedziemy również na Bałuki w kierunku Placu Zgody, a i na Placu Szarych Szeregów. Swoje trzeba odstać. Kierując się bardziej na północ, zatrzymacie się na rondzie Giedrojcia, tutaj mam na myśli Wyzwolenie i Staszica. Zatrzymujemy się także przed wiaduktem na Kołontaja. Obotrycką i Wilczą na północ dostaniecie się bez problemów. One pojawią się jednak na Bogumińskiej. Tutaj sznur samochodów ustawiony w obu kierunkach.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Mróz ewidentnie umie w przeboje, zresztą co tu dużo mówić, bracia Kacperczyk też są znakomici. Za 7 minut będzie godzina 16, więc pierwsze radiowe podsumowanie dnia zaczyna się właśnie teraz. Cześć, dzień dobry, ja jestem Michał Kaczmarek i będę z wami do godziny mniej więcej 18.15. A przed nami między innymi informacje o remoncie dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich, o tym, że prokuratura w Szczecinie zajmie się wyburzeniami łącznicy trasy zamkowej. Powiemy także o konferencji AI Connect, czy na przykład o konflikcie w zakładzie unieszkodliwiania odpadów. Od tego tematu nawet zaczniemy nasze spotkanie. Czyli co? Czas podsumować, jaka to była środa w naszym mieście. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor. Pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawy. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
9: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
10: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Klub. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Klub. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
11: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
12: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
13: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Polskie myśliwce w akcji przez rosyjski śmigłowiec. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Jeden z kandydatów w wyborach prezydenta Krakowa zrezygnował z walki o urząd.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Na 42 sekundy rosyjski śmigłowiec naruszył dziś przed południem polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa w Warmińsko-Mazurskim przy granicy z rosyjskim okręgiem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. W reakcji wojsko poderwało myśliwce.
3: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
1: Mówi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski. Jak dodaje, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych po ich stronie granicy. A to drugi raz, gdy polskie myśliwce były dziś w akcji. Rano zostały poderwane w związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. W czasie ataku ewakuowano też dwa przejścia graniczne w Dorohusku i Zosinie. Były tam wtedy m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
1: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa, zwołane przez ministra obrony. Tuż przed sezonem grzewczym policja ostrzega przed wzmożoną aktywnością naciągaczy oszukujących na opał. Oszuści często podszywają się pod istniejące sklepy internetowe, wysyłają lub promują w mediach społecznościowych linki, które są łudząco podobne do prawdziwych, a ceny peletu czy węgla o wiele niższe.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o czujność i kupowanie u sprawdzonych dostawców opału. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego włodarza miasta. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Jak wyjaśnił, łączy z Gibałą siły, bo są jedynymi bezpartyjnymi kandydatami w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
6: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
1: Łukasz Gibała od razu podziękował Hoffmanowi, ale nie chciał mówić, czy w zamian za poparcie Hoffman zostanie wiceprezydentem.
2: Super FM. Pogoda.
7: No jesienna aura ma to do siebie, że potrafi nas zaskakiwać. Z jednej strony czasem więcej chmur, potem znowu więcej słońca, a temperatury dzisiaj no takie nawet jak na początek jesieni. 18 stopni, wieczorem spadek do 11, ale jutro nad ranem trzeba się spodziewać, że tych stopni będzie trochę mniej na termometrach, bo około 10 i jutro zupełnie tak jak dzisiaj w dzień ciepło, ale słońce będzie się przeplatać z chmurami.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: Tak jest, czas zacząć podsumowanie środy. Dziś 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni, a my będziemy mówić m.in. o tym, że pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów chcą zarabiać więcej. Zakład za to twierdzi, że nie ma podstaw do podnoszenia wypłat w tym momencie. Zatrzymanie 16-latka z maczetą to kolejna sprawa, o której powiemy. Czy m.in. kwestia tego, czy w Szczecinie jest szansa na to, żeby ulokowana była tutaj baza wojsk amerykańskich. Nasz region jest jednym z trzech analizowanych przez Amerykan w tym momencie terenem, a więc ciekawe sprawy, ciekawe tematy. O tym wszystkim będziemy wam dzisiaj mówić. Zapraszam, bądźcie z Radiem Super FM.

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Mamy 11 minut po godzinie 16 i zaczniemy od relacji z zakładu unieszkodliwiania odpadów. Sytuacja zdaje się być poważna, bo związkowcy alarmują, że jak na warunki dotyczące sektora elektrociepłowniczego, to zarabiają zdecydowanie za mało. Sprawie przyglądał się Andrzej Kutes.
1: Spór zbiorowy w miejskiej spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, czyli popularnie mówiąc w spalarni. Ten konflikt, żeśmy relacjonowali, zaczęło się od tego, że do naszej redakcji przyszedł mail od Zakładowej Solidarności, w którym związkowcy zwracali uwagę, że w ich ocenie zarząd nie wykazuje chęci, żeby z nimi rozmawiać o podwyżkach płac i że dają w takiej sytuacji 10 dni na to, żeby spełniły się ich postulaty. Na to odpowiada Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. To jest fragment oświadczenia, które przedstawia Anna Folkman, rzecznik prasowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
2: Należy jasno podkreślić, że rozmowy o wynagrodzeniach w ZUO nie zostały zakończone. 17 lipca zarząd zaproponował zastąpienie od nowego roku premii uznaniowej nowym rozwiązaniem płacowym i poprosił związki o własną propozycję. Ta propozycja wpłynęła 17 sierpnia, a 17 września powołany przez zarząd zespół rozpoczął jej analizę i poprosił o dodatkowe dane finansowe. Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 września. Zarząd jest gotowy do dalszych rozmów, ale powinny one być prowadzone spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem realnych możliwości spółki.
1: Spotkałem się także z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy ZUO w Szczecinie. Jak przekonuje Tomasz Patyk, po wspomnianym spotkaniu 17 lipca nic się nie wydarzyło, oprócz tego, że miał przesłać postulaty mailem do sekretariatu.
3: Zadałem pytania mailowo 22 lipca dokładnie. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi. 17 sierpnia złożyliśmy pismo ze swoimi propozycjami, zrobiliśmy takie referendum ogólnozakładowe. Do tej pory też nie dostaliśmy odpowiedzi na to pismo. Pragnę zaznaczyć, że zespół powołany przez pana prezesa, wedle zarządzenia, którego też nie otrzymaliśmy, ten zespół został powołany 4 sierpnia, a rozpoczął pracę dopiero 17 września. Skąd ta zwłoka? Nie wiem.
1: Oni tłumaczą, że ten zespół właśnie będzie pracował, że oni muszą przeanalizować wasze postulaty, a teraz czują się postawieni pod ścianą, że po prostu nie daliście im w ogóle żadnego czasu na te negocjacje.
3: Nie, my ciągle czekaliśmy na jakąkolwiek odpowiedź. W tych pismach też ponaglaliśmy, że chcemy rozpocząć pracę szybciej. Do tej pory nic się nie dzieje.
1: Czego właściwie dotyczą wasze postulaty? O czym my tutaj rozmawiamy? O jakiej podwyżce? Dlaczego się jej domagacie?
3: Podwyżki się domagamy 600 zł. Dla każdego pracownika.
1: Brutto czy netto?
3: Brutto. To nie są duże pieniądze. Ostatnią podwyżkę dostaliśmy w listopadzie zeszłego roku 1,5% oraz w lutym 5% była. Tylko pragnę zaznaczyć, że te 1,5% to było obiecane już w sierpniu, też zostało przeciągnięte do listopada. No także te 1,5% to nie jest zbyt dużą kwotą. Chcieliśmy też zmianę sposobu premiowania, premii rocznej. Też chciałbym podkreślić, bo są podawane to średnia jest zarobków 11600, tylko mamy bardzo rozbudowaną strukturę organizacyjną, gdzie to mamy wielu dyrektorów, kierowników, pełnomocników, którzy też zawyżają tą średnią.
1: Tyle przedstawiciel Zakładowej Solidarności w Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów w Szczecinie, czyli mówiąc popularnie w spalarni. Oczywiście tę sprawę będziemy śledzić i kolejne jej odsłony będziemy wam relacjonować w wiadomościach na naszej stronie i w magazynie. Ale to był dzień.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No jak się jedzie dzisiaj po Szczecinie, trzeba przyznać, że środek tygodnia ma takie momenty i takie miejsce, które mocno bym wam teraz odradzał. Na przykład pod samo Pilchowo sięga już korek jadący w stronę Głębokiego. Oczywiście wąskim gardłem jest rondo na Głębokim. Tutaj i od strony Miodowej, i od przede wszystkim strony Zagadłowicza potężne korki. Nie ma zatorów za to na Wojska Polskiego przy dojazdówce do Głębokiego. To ciekawa sprawa. Również szafera jedziemy dość spokojnie. Dopiero samochody więcej widzę na rondzie prowadzącym w stronę ulicy Modrej i Koralowej. Tutaj jest rzeczywiście trochę trudniej w tym momencie, ale jak już pokonacie to rondo, to powinno być dalej całkiem sprawnie i w miarę niekłopotliwie. Inne części miasta też bywa nie najłatwiej, szczególnie jeżeli mówimy o tym ściślejszym centrum Szczecina. Tutaj przejazd przez na przykład rondo na Szarych Szeregów może wam trochę czasu zająć i niestety wiele wskazuje na to, że tutaj i od strony Wojska Polskiego, i od strony Wielkopolskiej, i przede wszystkim chyba od strony Placu Odrodzenia trzeba się przygotować na dłuższe momenty oczekiwania. Zresztą do Placu Odrodzenia trudno jest też dojechać od Placu Grunwaldzkiego, a to się tak często nie zdarza. Jeżeli mówimy o tamtych rewirach, to od Placu Lotników do Placu Grunwaldzkiego też zarezerwujcie sobie parę minut, ale za to dobra wiadomość jest taka, że most długi jest przejezdny bez problemu. Dopiero tutaj na wysokości kładki na Wyszyńskiego zaczyna się problem, jeżeli jedziecie w stronę Bramy Portowej. Na Placu Zwycięstwa też korek może urwać nam moment. I podobnie jest od Bogu Rodzicy do Bramy Portowej, jeżeli mówimy o jeździe Aleją Niepodległości. W kolejnej pomocy drogowej zajrzymy na Prawobrzeże, więc teraz jeszcze szybko króciutki raport z północy Szczecina. Łady bezproblemowo, ale Stalmacha i Drodzkiego Lubelskiego w stronę Rurjańskiej. Niestety może nie mamy tutaj korka takiego stojącego, ale jedziemy bardzo, bardzo, bardzo powoli.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: 16-latek z maczetą zatrzymany w centrum Szczecina. Wcześniej młody mężczyzna miał ranić swojego kolegę tą właśnie maczetą. Szczegóły Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
1: Funkcjonariusze podjęli interwencję, jednak mężczyzna nie zamierzał się zatrzymać i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu pieszym policjanci zatrzymali uciekiniera. Podczas czynności sprawdzili jego tożsamość oraz skontrolowali go pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów. Szybko okazało się, że powód jego nerwowego zachowania był poważniejszy niż mogło się początkowo wydawać. Przy 16-letnim, jak się później okazało, mieszkańcu Szczecina policjanci ujawnili maczetę oraz gaz pieprzowy. Nastolatek tłumaczył, że czuje się zagrożony przez bliżej nieokreślone osoby, dlatego nosi przy sobie tego rodzaju przedmioty. W trakcie prowadzonych czynności policjanci usłyszeli komunikat przekazany drogą radiową. Wynikało z niego, że w niedalekiej odległości przed jednym z lokali miało dojść do ugodzenia mężczyzny nożem. Funkcjonariusze sprawdzili miejsce zdarzenia, jednak pokrzywdzonego nie zastali. Wtedy zatrzymany nastolatek przyznał, że wcześniej pokłócił się ze swoim kolegą, a podczas konfliktu miał użyć wobec niego gazu oraz maczety. Chwilę później do policjantów dotarła informacja, że do jednego ze szczecińskich szpitali zgłosił się mężczyzna z raną ramienia. Funkcjonariusze wykonali z nim wstępne czynności, które potwierdziły ustalony wcześniej przebieg zdarzenia. Pokrzywdzony otrzymał pomoc medyczną. Rana nie wymagała jednak hospitalizacji i mężczyzna mógł opuścić placówkę. 16-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby dziecka. Dalsze czynności w sprawie prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin-Śródmieście. Ze względu na wiek sprawcy sprawa została skierowana do sądu rodzinnego. Policjanci wystąpili z wnioskiem o umieszczenie 16-latka w okręgowym ośrodku wychowawczym.
0: Mówił Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Więcej na ten temat przeczytacie na stronie internetowej Radia Super FM. 27 minut po 16. Najważniejsze informacje dnia w magazynie Ale to był dzień. Jeszcze w tej godzinie m.in. o prokuratorskich zarzutach za wyburzanie łącznic trasy zamkowej.
2: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
10: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zerkam teraz szybko na ulicę naszego miasta. Obiecałem raport drogowy z Prawobrzeża i tutaj właściwie można powiedzieć, że raczej wielkich problemów nie ma. Na dojazdówce do mniej więcej właśnie Płoni może troszkę się korkować. Tutaj na S10 widzę delikatny zator, ale już na przykład okolice węzła Kijewo raczej są przejezdne. To dobra wiadomość. Oczywiście zjazdówka z A6 w stronę Kurzej i Niedźwiedziej może wam chwilę zająć, żeby nie było, że to jest już takie po prostu czyste i bezproblemowe to, co się dzieje na drogach. No nie, tutaj jedna, dwie serie świateł do odczekania, ale jak wszyscy znają zjazdówki z węzła Kijewo, to wiedzą, że jedna seria świateł to się w sumie bierze w ciemno i jedzie bez żadnego problemu. Na Struga też nie ma korków, na Pomorskiej też nie ma korków, tutaj dobra wiadomość. Ewentualnie trochę na wysokości przejazdu kolejowego możemy chwilę poczekać, ale to też są takie zatory, powiedzmy, symboliczne. Przestrzenna bez korków, basen górniczy również bez zatorów. Tutaj dopiero rondo portowców i delikatnie most długi mogą nam kilka minut urwać, ale wydaje mi się, że im późniejsza godzina, im dalej od popołudniowego szczytu komunikacyjnego, tym jest łatwiej. Jeżeli chodzi o takie ulice, które mnie jeszcze trochę martwią, to zatrzymamy się na rondzie Gierosa, bo tutaj od strony Dworskiej, Europejskiej i od strony Okulickiego trzeba chwilę poczekać. Również od głównego osiedla z Półsłońców w stronę ronda Gierosa może się korkować mniej więcej do wysokości skrzyżowania z ulicą Różaną. Widzę więcej samochodów, aczkolwiek też wydaje mi się, że tutaj te zatory tak naprawdę się rozładowują, szczególnie, że jeżeli popatrzymy na odcinek od Placu Słowińców do samego ronda Gierosa, to chyba w tym momencie na Gumieńcach jest najbardziej zakorkowany odcinek.

0: Alex Warren za nami w Radiu Super FM. Mamy 11 minut do godziny 17. Teraz informacja o tym, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wyburzania łącznic trasy zamkowej. Temat poruszył niegdyś Rafał Kubowicz, polityk Konfederacji. Prokuratura podchwyciła temat, a miasto się broni.
1: Czy ktoś nadużył uprawnień przy remoncie trasy zamkowej? Odpowiedzi na to pytanie będzie szukać prokuratura rejonowa Szczecin-Niebuszewo, która w tej sprawie wszczęła postępowanie. Wśród badanych aspektów, m.in. warunki zawiązania umowy, zezwolenia na pracę dla podwykonawców, czy proces, w którym sprzedawali oni otrzymane materiały, jak stal i kruszywo. O sprawie media poinformował Rafał Kubowicz, przedstawiciel szczecińskiej Nowej Nadziei, który w tej sprawie przeprowadzał już nawet interwencje obywatelskie.
2: Po każdym jednym następnym piśmie, które wymieniałem ze szczecińskimi inwestycjami miejskimi, coraz nowsze fakty się pojawiały i zwróciłem uwagę na to, że umowa nie zawierała tego, aby złom czy rzeczy, które nadają się do użytku, wróciły do miasta. Było to przekazane, cała ta inwestycja, bez przetargu, jako praca dodatkowa. Wyburzanie według mnie nie jest pracą dodatkową przy remoncie, także tam się pojawiły kolejne kontrowersje, kolejne sprawy, to, że podwykonawca tak naprawdę wziął tylko połowę z tej kwoty, 7,6 miliona złotych i w ramach tego też sprzedawał od razu potem złom, ponieważ przeanalizowałem karty BDO, takie karty odpadów, i bezpośrednio z tego wyburzania złom jechał na po prostu skup.
1: Czyli zgodnie z informacjami Rafała Kubowicza, firma odpowiedzialna za rozbiórkę łącznic otrzymała 4 miliony złotych, a główny wykonawca, firma Niwa, nieco ponad 3,5. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również szczecińskie inwestycje miejskie, tutaj jednak próżno szukać konkretów, mówi rzecznik spółki Piotr Zieliński.
3: Jako podmiot odpowiedzialny za koordynację, nadzór nad realizacją tego zadania w imieniu gminy miasta Szczecin pozostajemy oczywiście otwarci na współpracę z prokuraturą w kontekście przekazania pełnej, kompletnej dokumentacji dotyczącej realizowanych prac. I oczywiście do czasu zakończenia całego postępowania nie będziemy się odnosić w szczegółach do zakresu zarzutów, jakby oczywiście też komentować sprawy od strony merytorycznej i technicznej.
1: Postępowanie prokuratury zgodnie z wydanym pismem rozpoczęło się wczoraj. Do tematu będziemy więc jeszcze wracać.
4: Ale to był dzień.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: to był dzień.
1: Rihanna, Diamonds za nami. 5 minut i będzie 17. O 17 najświeższe wiadomości, a potem druga godzina magazynu Ale to był dzień, między innymi o wojskowej bazie amerykańskiej, która może powstać w województwie zachodniopomorskim. Będzie także relacja z dzisiejszej konferencji AI Connect, a także dużo nowych, dobrych informacji o dziedzińcach Zamku Książąt Pomorskich. No właśnie, to wszystko przed nami. Koniecznie bądźcie z Radiem Super FM.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
8: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Baltikum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Fonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Fonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: I po reklamie.
7: Jest 17. Wiadomości Super FM.
8: Ceny paliw na chwilę się zatrzymają, ale na horyzoncie widać podwyżki. Jest nowy dowódca polskich wojsk dronowych. Dar młodzieży wrócił z dalekiego rejsu za ocean, prawdopodobnie ostatniego.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Już niedługo za litr benzyny możemy płacić 9 zł, a za litr diesla 10 zł, czyli o złotówkę więcej niż obecnie. Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
9: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
8: Z kolei dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej przez najbliższe dni nie powinno być podwyżek, bo ceny ropy na giełdach i w hurcie spadły. Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego podłożył betonowe bloczki na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
10: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
8: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Wojska dronowe mają nowego dowódcę. Został nim generał Witold Bartoszek. Jego poprzednik, generał Mirosław Bodnar, został odwołany. Prywatnie jest bratem byłego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Generał dostał nowe zadanie. Będzie zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. Bodnar kierował wojskami dronowymi przez ponad 2 lata. W wojsku słychać, że generał Bodnar stracił stanowisko, ponieważ dowództwo nie było zadowolone z efektów prac i nie miał wystarczającej wiedzy w zakresie dronów. Rusza ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych MDP dla bezpieczeństwa. Od jutra przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej mają przeprowadzać spotkania i warsztaty w szkołach w całym kraju.
11: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
8: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbył 5-miesięczny rejs za ocean, gdzie m.in. brał udział w 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy.
12: O Jezu, mój synek! No, przepiękny jest rzeczywiście. Warto było przyjść i zobaczyć.
13: Komu państwo machacie?
14: Machamy wszystkim naszym marynarzom. Przynajmniej dla mnie jest to niesamowite uczucie, ponieważ jestem w momencie, kiedy nasz najpiękniejszy okręt wchodzi do swojego macierzystego portu.
13: Świadki to dla kogoś z załogi?
15: Dla córki.
13: Była na praktykach czy w załodze?
15: Praktyki.
13: Ile czasu?
15: Straciłem rachubę.
13: Tęsknił pan?
15: No pewnie, że tak. Jak można nie tęsknić za jedyną?
8: Z witającymi rozmawiał Paweł Radzewicz. Zakończony właśnie rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą Daru Młodzieży. Wysłużony żaglowiec idzie na emeryturę. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa.
16: Super FM. Pogoda.
17: Aż chciałoby się od razu dodać, darze młodzieży jak na emeryturę to do Szczecina, no bo przecież w tym temacie trwają gorączkowe dyskusje, czy dar młodzieży ostatecznie nie zacumuje w naszym mieście. Taką chęć wyraził m.in. prezydent Szczecina Piotr Trzestak. Ale teraz nie o darze młodzieży, tylko o pogodzie, która też jest w sumie darem, bo zaczynamy jesień przecież pięknie, ze słońcem, z 18 stopniami Celsjusza, bez deszczu i bez silnego wiatru. Jutro pogoda się trochę zepsuje, bo chmur będzie więcej i przelotnie może pokropić, ale w sumie temperatury też będą całkiem spoko.
16: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Czyli takie do 18 stopni jutro w czwartek. Czy tymczasem my kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia. Ja jestem Michał Kaczmarek i będę z wami jeszcze przez godzinę z haczykiem, bowiem do 18 wiadomości i muzyka, a po 18 popołudniowa rozmowa. W tej godzinie Zamek Książąt Pomorskich, konferencja AI Connect czy wiadomości sportowe od Piotra Jarząbka.

0: Maciej Cilski śpiewał o portowym zdjęłku i to nie jest przypadek, bo to jest wokalista ze Szczecina, który wydał i wygrał ponad 22 lata temu program Idol. Fantastyczny utwór, Gdy umiera dzień za nami. Zresztą za moment też inni zachodniopomorscy chłopacy, a dokładniej chłopaki i Kuba, ale to za chwilę. Jeszcze wcześniej trochę wiadomości, a dokładniej powrót do porannej rozmowy Radia Super FM. Profesor Grzegorz Ciechanowski był razem z nami. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w kontekście amerykańskiej bazy wojskowej, która ma powstać w Polsce i Szczecin jest na liście miast, które potencjalnie mogły być beneficjentami tego powstania. Posłuchajcie fragmentu porannej rozmowy. Szczecin może być trochę z tyłu za Wrocławiem czy za Poznaniem, no ale z drugiej strony tak, bliskość granicy niemieckiej zdecydowanie wygrywamy i z Dolnym Śląskiem, i z Lubuskim, i z Wielkopolskim. Z drugiej strony możliwość transportu drogą morską, tutaj też ewidentnie województwo zachodniopomorskie tym wygrywa. Pytanie więc, co się będzie na tej szali znajdowało? Jak według pana w 2026 roku ta gradacja priorytetów może wyglądać?
1: Tak, tak, ja do tej listy jeszcze dodam bliskość centrum komunikacji, na jakim jest Berlin. Tam będą przecież Amerykanie na pewno lądować, czy pojadą do Poznania, czy do Szczecina, to jakby pewnie to wyniknie z ich wyboru. Z tym, że powiem, że jeżeli zachodniopomorskie, to ja myślę, że to byłoby drawsko-pomorskie. No chyba, że było coś budowane w okolicach Szczecina, bo tak też może być oczywiście. Mamy rozbudowane teraz sieci drogowe wokół obwodnice, także to też będzie miało wpływ. Ale to, co pan redaktor mówi, oczywiście bliskość morza, prawda? To jest Hamburg, mówię z perspektywy amerykańskiej, to jest Hamburg, wielki port przeładunkowy, dobry dojazd do Polski, to jest Świnoujście oczywiście i Szczecin, także na pewno ta droga morska, ten aspekt morski, tej morskiej komunikacji ma niezwykle ważny atut, jest niezwykle ważnym atutem.
0: Dlaczego według pana Szczecinowi i województwu zachodniopomorskiemu, tak może szerzej potraktuję ten temat, powinno zależeć na tym, żeby amerykańskie wojska tutaj zbudowały swoją bazę?
1: Tak, swojego czasu, chyba w 2007 roku byłem w bazie Ramstein w Niemczech, no i byłem pod ogromnym wrażeniem tego, ogromu tego kompleksu. Tam oczywiście pracują Amerykanie, ale również sklepy, restauracje. To taka mała Ameryka w Niemczech, ale wokół tego funkcjonuje mnóstwo firm lokalnych. Jeszcze dodam z własnego doświadczenia, że kiedy, bo pracowałem od początku w Korpusie Wielonarodowym, od pierwszych dni jego istnienia, mówię o tym kompleksie przy ulicy Łukasińskiego, to NATO ma taką zasadę, że kiedy jest coś budowanego od podstaw albo modernizowanego, to zatrudnia się lokalne firmy. W związku z tym była to dla wielu takich firm, a to rok, przypomnę, 97, 8, 99 było otwarcie korpusu, no to dla wielu firm to było no, życiowe zadanie, jeśli chodzi o skalę tego zaangażowania.
0: Mówił w porannej rozmowie Radio Super FM profesor Grzegorz Ciechanowski. Podcast z całej rozmowy już dostępny na naszej stronie internetowej. Jutro o poranku za to radni Szczecina Wojciech Dorożynkiewicz i Krzysztof Romianowski.

0: konferencja AI Connect, czyli największa w Szczecinie i największa w województwie, a może nawet jedna z największych w Polsce, konferencja o sztucznej inteligencji za nami. Posłuchajcie relacji z wydarzenia. Jak to się stało, że udało wam się stworzyć największe na Pomorzu Zachodnim wydarzenie dotyczące sztucznej inteligencji?
1: Dzień dobry, Magdalena Ławicka, Cluster IT. AI Connect 2026 to już czwarta edycja jednej z największych konferencji o sztucznej inteligencji w Polsce. Z sukcesem powiększamy grono prelegentów i uczestników. Z roku na rok nasza konferencja nabiera coraz większych rozmiarów.
0: Zauważacie, że zainteresowanie tym tematem rośnie? Jeżeli zainteresowanie rośnie, to w jakich aspektach konkretnie?
2: Greg Marga z Innovation Polska. Widzimy, że zainteresowanie rośnie jak najbardziej, szczególnie w aspekcie cyberbezpieczeństwa, ale też praktycznej wiedzy, jak sztuczną inteligencję wdrożyć do firm, bo dużo osób tylko i wyłącznie o niej mówi, ale jeszcze niewystarczająco dużo firm ją wdraża.
0: Panie prezydencie, jak ważnym wydarzeniem na mapie miasta jest AI Connect, jeżeli mówimy o wydarzeniach gospodarczych i okołogospodarczych? Czy jeżeli chodzi o przedsiębiorców sektora IT, to Szczecin jest w progresie? Szczecin nadal ma potencjał przyciągania, czy to jest coś, co zatrzymało się w pewnym momencie i tego progresu już nie ma?
3: Absolutnie jest, natomiast wiemy też, że AI jest wyzwaniem, jest pewnym zagrożeniem i chociażby tą branżę mocno dotyka i zastanawiamy się, które sektory w tej branży przejmie, w których wspomoże jako narzędzie, a w których ciągle człowiek będzie właśnie po to, żeby ją rozwinąć, czyli ona bez niego nie da rady, czyli to człowiek będzie swoistym paliwem dla tej AI, chociażby poprzez dawanie jej danych, dobrych danych.
1: Warto dodać, że konferencja AI Connect to konferencja kierowana do reprezentantów różnych biznesów, różnych sektorów, bo mówimy o mądrym, dobrym i bezpiecznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w biznesie. Mamy ponad 800 osób, co jest ogromnym sygnałem, znakiem zainteresowania. Ta liczba osób rośnie z roku na rok, także cieszymy się, że coraz więcej przedsiębiorców i osób zainteresowanych nowymi technologiami chce pozyskiwać wiedzę od ekspertów.
4: Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. My używamy już AI na przykład do sprawdzania kompletności wypełnienia wniosków, co fenomenalnie skraca pracę, ponieważ dokument nie wraca do po sprawdzeniu, tylko jest sprawdzany jakby online czy w czasie rzeczywistym. Druga to jest dotycząca bezpieczeństwa. Są tutaj wojskowi, pokazują systemy AI do wykrywania twarzy, wykrywania ruchu, do analizowania sytuacji kryzysowych i to jest drugi element, który no, wojewodę szczególnie interesuje.
5: Paweł Kozłowski, dyrektor działu Technology w Kongsberg Maritime Poland, prezes Cluster IT.
0: Jakich pan by chciał wniosków z tej konferencji? Jeżeli kończymy wydarzenie w Filharmonii i co po tej konferencji zostaje?
5: Tytuł dzisiejszej konferencji to jest The Human Edge in the Age of AI. Cel, który nam przyświecał, jeśli chodzi o tą konferencję, to taki, żeby ludzie wyszli ze świadomością, że to oni podejmują decyzje. Maszyny dzisiaj bardzo dobrze odpowiadają na pytania, które im zadamy, ale nie podpowiedzą nam, jakie pytania mamy zadać. I to jest nasza rola właśnie jako ludzi, żeby zadać te właściwe pytania, a później wziąć odpowiedzialność za decyzje, które podejmiemy na podstawie odpowiedzi.
0: Ponad 800 osób to rzeczywiście wzorowa frekwencja, konferencja AI Connect za nami, a na zegarach 24 minuty po 17 podsumowujemy środę.

0: To był dzień.
1: My kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia, 28 minut po godzinie 17. W tej godzinie jeszcze o remoncie dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich, a także o tym, że piłkarze Pogoni Szczecin znajdą się w kadrze. Jacy, którzy, to wie Piotr Jarząbek i wy w tej godzinie się też na pewno od nas dowiecie.
0: Ale to był dzień.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. W Willi Lenza w czwartek. W ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej wystąpi ceniony berliński kwartet dyplomatyczny. Zaprezentuje polską muzykę kameralną z motywami ludowymi. Dwa dni później, 26 września, wnętrza willi wypełnią dźwięki koncertu Romantycznie, podczas którego usłyszycie duet Armanda Witolda Fessarda i Dawida Ganczara. W programie znalazło się także coś dla miłośników sztuk wizualnych i kina. Z kolei 30 września, wielki finał miesiąca, uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie 2026, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Bilety na te wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej instytucji. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek, w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
8: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Kontynuujemy przegląd najważniejszych informacji dnia. Teddy Swims, Mr. Know It All, śpiewał przed momentem, a teraz będziemy o Zamku Książąt Pomorskich wam mówić. Wiadomo, remont dziedzińców trwa od jakiegoś czasu, a dzisiaj dowiedzieliśmy się o jego postępach. A właściwie dowiedział się Piotr Jarząbek i teraz będzie wam o tym wszystkim opowiadać.
1: To między innymi remont sceny, schodów, nawierzchni, ale także prace archeologiczne. Dziedzińce Zamku Książąt Pomorskich od maja przechodzą metamorfozę. Stan prac opisywała Violeta Słoka, dyrektor zamku.
2: Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i liczymy na to, że zakończą się również zgodnie z planem, więc już za 2 lata ten dziedziniec zmieni się całkowicie. Pierwsze, co zauważy gość, który bywał na zamku, na dziedzińcach, to scena. Myślę, że od razu zobaczy, że jednak scena jest nowoczesna. Kolejną rzeczą, którą zauważy i bardziej nie tyle zauważy, co odczuje nasz gość, to jest nawierzchnia. Dotychczas ona była krzywa, nierówna, jak to niektórzy mówią, fale Dunaju po prostu były na naszej nawierzchni. A to dlatego, że przez lata była wielokrotnie przebudowywana, naprawdę bywało tutaj mnóstwo remontów, bo instalacja podziemna była w bardzo różnym stanie. Teraz tę instalację całkowicie wymieniamy i tego nasz widz, nasz gość nie zauważy, ale no, na pewno będziemy to odczuwać na co dzień.
1: Pod ziemią znajdowało się kilka zabytkowych znalezisk, przyznaje archeolog Marek Dworaczyk.
3: Mur obwodowy kościoła świętego Ottona powstały w 1346-7 roku. Bliżej z skrzydła zachodniego mamy apsydę kościoła z przyporami. Też z tego właśnie czasu widać, jak to zostało poniszczone przez późniejsze prace, już po pewnie odbudowie zamku, bo ten mur już został odkryty dawniej, jak w trakcie, nie wiem, latach 50. i w trakcie wykopalisk też w latach 70.
1: Na Facebooku Radia Super FM możecie już zobaczyć filmik, gdzie na własne oczy przekonacie się o postępie prac. Ja na koniec tylko dodam, że koszt remontu zamkowych dziedzińców to ponad 30 milionów złotych, a zakończy się on w maju 2028 roku.

0: był dzień.
1: No, to była Kasia Kowalska. Niektórzy rozpoznali tę melodię, tak jest. To była interpretacja utworu Roxette w wykonaniu Kasi Kowalskiej. Utwór sprzed prawie 25 lat. Ja nie mogę, jak ten czas leci. Tymczasem nie muzyka, a sport. A jak sport w Radiu Super FM, to Piotr Jarząbek.
2: Choć piłkarze Pogoni Szczecin w ten weekend w Ekstraklasie nie grają, no to część z nich wyruszyła już na zgrupowania swoich reprezentacji narodowych. Dokładnie 8 zawodników z szerokiej kadry pierwszego zespołu otrzymało powołania do swoich reprezentacji, no i będzie walczyło na treningach o szanse ich reprezentowania. Pierwszy z nich no to Valentin Kożokaru, bramkarz sportowców, który z reprezentacją Rumunii weźmie udział w Lidze Narodów, no i być może Valentin Kożokaru będzie mógł się zaprezentować przeciwko reprezentacji Polski, no bo to przecież ta sama grupa. Darko Czurlinow, podobnie jak Kożokaru, również otrzymał powołanie na mecze Ligi Narodów, ale tutaj nie wiadomo, czy skrzydłowy będzie mógł zagrać w reprezentacji Macedonii Północnej, no bo tam były jakieś problemy z wizami. Czurlinow podobno jest w trakcie załatwiania wszystkich formalności, żeby mógł po wylocie na zgrupowanie wrócić do kraju i dalej grać w Pogoni Szczecin. Do seniorskiej kadry swoje powołanie otrzymali jeszcze Hussein Ali i Musa Dżuwara, ale tutaj też są różne przyczyny i finalnie nie wiadomo, czy zarówno jeden, jak i drugi na te zgrupowania się udadzą. W reprezentacjach młodzieżowych też mamy swoich reprezentantów, to m.in. Dimitrios Keramitsis w reprezentacji Grecji do lat 21, Maciej Wojciechowski w reprezentacji Polski U20 i Nathan Ława w reprezentacji Polski U18. Warto też dodać, że Antoni Fojut, czyli bramkarz niedawno zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy, razem z zawodnikiem z Akademii, Adrianem Jasterem, pojechali na zgrupowanie kadry do lat 17 i tam będą reprezentowali biało-czerwone barwy w Pucharze Syrenki. To jest turniej, na którym już nie raz młode talenty mogły pokazywać początki tak naprawdę swojego potencjału. Jeżeli chodzi o tych, którzy w Szczecinie zostali, no to dzisiaj drugi zespół Pogoni Szczecin udał się do Świdwina, tam na otwarcie boiska przy jednej ze szkół zmierzył się sparingowo ze Świtem Szczecin, no ale pierwsza drużyna też w ten weekend jeszcze zagra w ramach meczu dla Dymka 2-0. Do Szczecina przyjeżdża włoskie Udinese, tam na ławce Kostaru Niajdź, w składzie Jakub Piotrowski, no i może Dawid Alaba, no bo są takie plotki, że Udinese Calcio chce podpisać austriackiego obrońcę. Ten mecz już w sobotę, bilety są jeszcze dostępne, to cały czas się przewija ten temat, więc polecam i zachęcam do zaglądania na klubową stronę.

0: Muzycznie to się nawet jakoś tak wakacyjnie zrobiło dzięki Lost Frequencies i wcześniej dzięki Enrique Iglesiasowi i Seanowi Paulowi. 2 minuty i będzie godzina 18:00, zaraz wiadomości, a po wiadomościach popołudniowa rozmowa. Dzisiaj eksperci rynku nieruchomości, bo będziemy rozmawiali o tym, jak powrót studentów do miasta ten rynek nieruchomości zmienia. Czy jest co wynajmować, czy nie do końca? Takie pytania też na pewno w popołudniowej rozmowie padną. To już za chwilę.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w 2 lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się? Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
3: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
2: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Powtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
1: I po reklamie.
5: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
6: Tajemniczy obiekt spadł koło Malborka. Teren przeszukują służby. Prezydent Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie na forum ONZ-u. Przywrócono lekcję w szkole w Ptakach, gdzie uczeń zaatakował toporkiem uczennicę.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tajemniczy obiekt pojawił się nad północną Polską. Dziś po południu miał spaść w rejonie Malborka. Okolice przeszukują żołnierze, strażacy i policjanci. Nie wiadomo, czym był obiekt. Według wojska mógł to być balon meteorologiczny, stado ptaków albo coś potencjalnie groźnego. Nadleciał od strony Królewca, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
7: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty. Konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
6: Wojsko Polskie nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem rosyjski śmigłowiec wleciał 300 metrów. Za polską granicę przebywał w Polsce około 40 sekund. Karol Nawrocki wygłosi dziś przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Prezydent zapowiedział, że odniesie się przede wszystkim do bezpieczeństwa Polski.
8: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
6: Prezydent otworzy sesję popołudniową, a więc jego wystąpienie planowane jest na godzinę 21 czasu polskiego. To racjonalna decyzja, tak zgodę na odstrzał dzików w Warszawie tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wczoraj sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał, nie wyznaczono limitów myśliwym, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Tu się w tej sprawie nic kompletnie nie zmienia. No, podejmujemy racjonalne decyzje, a ja nie będę komentował tego, w jaki sposób decyzje są wydawane przez sejmik. Ważne, że te decyzje są, bo one są potrzebne. Dlatego, że bezpieczeństwo i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę.
6: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Rzeszów rozpoczął rozbiórkę ostatniego na Podkarpaciu radzieckiego pomnika propagandowego. To pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Kobieta z dzieckiem na 8-metrowym obelisku. I figura nie zostanie zniszczona, trafi do Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie, a niektóre elementy na cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Po ataku 11-latka na koleżankę w szkole w Ptakach uczniowie i rodzice spotkali się dziś z psychologami i wychowawcami. Po rozmowach przywrócono normalne zajęcia w placówce. Ranna 10-latka przebywa w szpitalu, jej stan jest dobry, a wsparciem psychologicznym mają zostać objęte obie rodziny. Przypomnijmy, we wtorek 11-latek zaatakował toporkiem uczennicę i chłopca obezwładnił rodzic jednego z uczniów. Po blisko 6 miesiącach na morzu szkolny żaglowiec Dar Młodzieży wrócił do portu w Gdyni. Głównym celem rejsu był udział w uroczystościach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz praktyki morskie studentów Uniwersytetu Morskiego. W trakcie wyprawy załoga odwiedziła m.in. Bahamy, Nowy Jork i Boston. Uczelnia zapowiada już budowę nowego, większego następcy Daru Młodzieży, wyposażonego w nowoczesne systemy i sztuczną inteligencję.
4: O 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
0: Popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Eksperci, których zaprosiliśmy obecni w studiu, Katarzyna Kacprzyk, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: I Mirosław Król.
11: Dzień dobry.
0: Eksperci Państwu. Rynku nieruchomości, dodam, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o studentach wracających do miasta i o tym, jak ich obecność wpływa na przykład na rynek najmów. Mamy dzisiaj 23 dzień września, więc rok akademicki zaczyna się na tydzień z małym haczykiem. Widać już, że ten powrót studentów w jakiś sposób weryfikuje sytuację na rynku, czy raczej w tym roku jest spokojnie, jak Państwo to widzicie?
11: Tak, myślę, że część, jak zawsze, studentów będzie szukała na ostatnią chwilę i to też widać. W tej chwili wybór jest nadal dość spory, ponieważ bardziej tutaj w tym roku widzimy, że dużo było kontynuacji, czyli podpisywania umów z poprzedniego bez większych podwyżek czynszów i te mieszkania zostały zabukowane powiedzmy na kolejny rok. No i tutaj jakby ten wybór jest dość duży. Natomiast wiadomo, że można było wynegocjować troszeczkę lepsze warunki czy lepsze miejsca około sierpnia, a teraz jest troszeczkę taki moment, kiedy i wynajmujący są w sytuacji, że są trochę zestresowani, że nie jest wynajęte, więc powoli zbliża się ten punkt taki, że i dla potencjalnie studenta i dla wynajmującego to może być jeszcze ostatni moment na dowiezienie umowy pomiędzy dwoma stronami.
0: A to mnie trochę pana wypowiedź zaskakuje, bo ja pamiętam takie sezony przed laty, kiedy studenci to w czerwcu pierwsze rezerwacje wykonywali, zaczynali się interesować mieszkaniami na wynajem. Teraz mówicie państwo, że sierpień i wrzesień na ostatnią chwilę, czyli jednak jakaś zmiana na rynku musi następować.
10: Jeśli chodzi o tą zmianę, ona jest widoczna z prostych względów. To są koszty. Na tą chwilę przy decyzji w czerwcowej o wynajmie, jeżeli mieszkanie stoi puste, właściciele często nie chcą, żeby opłaty zaczynały się od października. Tu jest bardzo dobre rozwiązanie, to znaczy koniec września są to kończące się umowy z zeszłego roku. Więc oferty, które wpływały czerwiec, lipiec, sierpień, bo tak wpływają przeważnie na 2-3 miesiące przed zakończeniem umowy, gdzie wiemy, że mieszkanie będzie wracało na rynek, jest to dobry akurat towar dla studentów, bo oni mogą zarezerwować i płacą od 1 października. Natomiast przy poniesieniu kosztów przez 3 miesiące jest to jednak za duże obciążenie, jeżeli chodzi o budżet domowy i czekają do ostatniej chwili. Na tą chwilę tych mieszkań spływa. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowy rok, ponieważ studenci nie wyczyścili rynku. Najem naprawdę jest w tym momencie jeszcze do wybrania. Jeśli chodzi o ceny, tutaj jak najbardziej się zgadzam. Ceny pozostały z zeszłego roku, ale coś za coś wzrosły ceny czynszu. O tym musimy pamiętać. Więc to, że nie wzrosła cena za sam najem dla właściciela, nie oznacza, że koszty nie są wyższe względem poprzedniego roku.
0: No i właśnie, czy tutaj możemy, pani Katarzyna, pani Mirosławie, mówić o jakiejś granicy psychologicznej? Bo ja pamiętam, że wiele publikacji dotyczących rynku nieruchomości mówiło, że granicą psychologiczną dla studenta jest 2000 zł na przykład za mieszkanie albo za kawalerkę. Więcej nie dadzą rady. Czy wy widzicie, że są jakieś takie momenty, kiedy już ten budżet się przestaje spinać i ktoś na przykład zamiast wynajmować mieszkanie mówi, dobra, to ja najpierw jednak w kolejce do akademika będę się ustawiać?
11: Bardziej tutaj, co jest częściej spotykane, to dobieranie się w pary. czyli żeby dzielić te koszty, mieć ten komfort pokoju i dzielić kosztami się, będąc tylko we dwójkę, najczęściej to jest na tych dwupokojowych mieszkaniach, co jest jakimś rozwiązaniem. No już nie mówiąc o tym, że w tej chwili też widzieliśmy i obserwujemy, że z roku na rok takich zapytań jest coraz więcej, że już rodzice studentów zaczynają myśleć bardzo poważnie o zakupie mieszkania, żeby właśnie nie wynajmować, tylko lokować kapitał i ewentualnie, jeżeli dziecko nie będzie chciało zostać, to po 5 latach ewentualnie sprzedać takie mieszkanie.
0: Widzicie rzeczywiście taką rywalizację akademiki, internaty kontra wolny rynek, no bo kiedyś wydawało się, że po pierwsze internat to jest coś, do czego się trudno dostać, a po drugie no ten standard powiedzmy był jaki był. A teraz odnoszę takie wrażenie, jak patrzę nawet na komunikaty prasowe ze szczecińskich uczelni, że chyba to właśnie mieszkanie na wolnym rynku staje się drugim wyborem, a nie pierwszym.
10: Pokolenie się zmieniło, wymogi się zmieniły, tak jak kiedyś do akademika, tak jak wspomniałeś, tutaj był problem w ogóle z kolejką, tak? To człowiek się już ustawiał dużo, dużo wcześniej. Tak teraz, porównując koszty, jeśli chodzi o akademik, a wynajęcie mieszkania, to bym powiedziała w ten sposób. Jeśli ktoś w akademiku ma ochotę zdecydować się na wynajem, że w pokoju jest sam, to będzie to koszt około 1200 zł. Więc na takim rynku wolnym od właściciela ten koszt będzie bardzo zbliżony. I teraz pytanie, czy nadal w akademiku te rygory tak naprawdę powrotów, jakieś tutaj legitymowania się, że to mi się wydaje może być minusem, więc porównując koszt wynajmu pokoju w akademiku, a koszt wynajmu pokoju w mieszkaniu, gdzie mamy przystosowane mieszkanie do tego, że każdy najemca ma swój pokój i części wspólne są tylko łączone, to wybierają, wydaje mi się, jednak rynek prywatny.
0: To jest trochę tak, że fakt kryzysu pewnego na rynku nieruchomości, który miał miejsce 2-3 lata temu, spowodował, że na rynek trafiło tak dużo mieszkań, na przykład tych deweloperskich, które są teraz częściowo pewnie na wynajem, że w pewnym momencie zrobiło się tak, że podaż jest bardzo duża i nie do końca adekwatna do popytu, o którym dzisiaj mówimy. My mówimy dzisiaj w kontekście studentów, ale przecież wiadomo, że mowa nie tylko o studentach.
11: Tak, mieszkania w tej chwili, mieszkań jest dużo, inwestorów też jest dużo. Mamy też coraz większe zdolności kredytowe, inwestorzy też często z tego korzystają. I dostępność lokali jest w tej chwili...

0: osoby, które nie znają miasta, do którego się przeprowadzają, będą stanowczo wybierać lokalizację bliską uczelni oraz czy komunikacja jest na tyle przystosowana, że nie muszą jeździć, kombinować, tylko po prostu mają komunikację miejską. Więc myślę, że lokalizacja będzie zawsze głównym takim powodem do decyzji. Chociaż tutaj, tak jak wspomnieliśmy, na tą chwilę lokalizacyjne mieszkania oraz te, które miały cenę, takie niewygórowane ceny, to one po prostu wchodzą i schodzą od razu. Więc tutaj też uczulam nie czekać do ostatniej chwili. Bo to już jest ten moment...
1: Pytanie, czy to już nie jest ostatnia chwila, 23 września, tak. 18.12 mogłoby się wydawać, że rzeczywiście jak się zaczyna rok akademicki za tydzień, to chyba już jest ostatnia chwila.
0: To też racja, natomiast zauważyłam jeszcze jedną tutaj taką... Wydaje mi się, że to będzie też się już powtarzać. Po 3 osoby, które się gdzieś tam zgrupowały, oni się zaczynają poznawać. Teraz trochę świat poszedł inaczej. Oni na portalach społecznościowych zaczynają tworzyć grupy, które są z danej uczelni. I w tym momencie oni zaczynają się poznawać. Mieli jakieś spotkania wdrażające i oni po tych grupach łączą się i właśnie trójkami przychodzą i szukają mieszkań ze względu na to, że są już ze sobą w grupie. Czyli to też na tym polegało.
1: Ostatnie zdanie.
2: No a z drugiej strony już nie ma takiego napływu, jaki był osób, bo tutaj najbardziej, że tak powiem, ten rynek, szczególnie w Szczecinie, spowodowały tym napływem osób głównie z Ukrainy. I w tej chwili sytuacja, bo też część tych osób zaczyna kupować i opuszczać te wynajmowane mieszkania, co jest gdzieś tam naturalnym procesem. Więc, a my tak naprawdę ten rynek bardzo mocno przygotowaliśmy na ten wynajem, więc pozostaje tylko optymalizacja i dopasowywanie się do tego rynku. A tutaj zachęcam też studentów, którzy jeszcze nie są zdecydowani, żeby w miarę prędko podejmować takie decyzje.
1: No właśnie, no tego czasu już nie zostało rzeczywiście wiele, aczkolwiek trzeba przyznać, że na pewno w tym roku jest to ciekawe ze względu chociażby właśnie na to, że na uczelniach wciąż, na akademikach uczelnianych wciąż są wolne miejsca, o czym uczelnie w komunikatach prasowych informują. Katarzyna Kacprzyk, Mirosław Król, eksperci rynku nieruchomości na żywo byli gośćmi popołudniowej rozmowy Radia Super FM. Bardzo Państwu dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tymczasem mamy już prawie kwadrans po godzinie 18, więc kończymy popołudniową rozmowę, ale ja się jeszcze z Wami nie żegnam po 22, ale to był dzień finału dnia.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów. Po jego kłopotach zdrowotnych miał go zastąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie otrzymał ostatecznie Sławomir Abramowicz. Anastasios Papapetrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina we wspomnianej Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii i Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz odbędzie się w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. A jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
3: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
4: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
3: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
4: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
3: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną pojutrze w Warszawie.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
5: Dobry wieczór. Tu super.

0: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
1: I po reklamie.
2: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
3: Kolejny wypadek na torach z udziałem samochodu. Kierowca bez szwanku. Betonowe bloczki na torach w Lubelskiem to mógł być wybryk chuligański. Noc będzie teraz dłuższa od dnia i tak przez pół roku. Zaczęła się jesień.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wypadek pociągu z samochodem osobowym, tym razem na Dolnym Śląsku. Kierowca samochodu przeżył, wysiadł z auta o własnych siłach. Do zdarzenia doszło na przejeździe na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Trasa do Jelcza-Laskowic jest nieprzejezdna. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
4: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
3: Ale policja zawiadomiła o sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Stany Zjednoczone zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20, poinformował o tym szef dyplomacji USA Marco Rubio. Do szczytu dojdzie w grudniu na Florydzie. Rubio oświadczył, mamy nadzieję, że Putin przyjmie zaproszenie. Będzie to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy ze światowymi przywódcami. Rozkręca się festiwal filmowy w Gdyni. W sobotę wręczone zostaną Złote Lwy. Jednym z prezentowanych filmów jest Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości małżeństwa Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Jacka Kuronia gra Arkadiusz Jakubik.
5: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitet Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
3: Właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów. Grażynę Kuroń zagrała Magdalena Popławska. Jak odróżnić, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy ze sztuczną inteligencją? Specjaliści radzą, jeśli podejrzewasz tak zwany deepfake, poproś rozmówcę o ziewnięcie. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą mieć problem z naturalnym odtworzeniem tak nietypowych ruchów twarzy. Podobnie może być z pokazaniem głowy z profilu lub zasłonięciem części twarzy podczas rozmowy online. To jedne z prostych sposobów na sprawdzenie, czy po drugiej stronie naprawdę znajduje się osoba, za którą się podaje. Dziś pierwszy dzień jesieni. W nocy słońce przeszło przez punkt równo nocy jesiennej. Nie wszyscy czują już jesień w powietrzu.
6: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
7: A czego brakuje do tej jesieni?
6: Kolorów.
7: Za mało?
6: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
7: Czy państwo już czują jesień, czy jeszcze nie?
8: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
7: A państwo czekają na tą jesień, czy niespecjalnie?
9: Znaczy ja kocham wszystkie pory roku. Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima, odpowiednio się można ubrać i spacerować.
3: Od dziś przez pół roku przewagę będzie mieć w ciągu doby okres od zachodu słońca do świtu.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.

0: Reklama. Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Super FM Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie. Mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu spotkania Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
7: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski. Uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstra klasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: 20. Wiadomości Super FM.
1: Drożeje diesel, benzyna 95, na razie stabilnie. Kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o kontrowersyjne billboardy. Polacy poznali rywala w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słowenia.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu tygodnia olej napędowy podrożał w Polsce o 10 groszy. Jego średnia cena wynosi 8,99 za litr. To dzisiejsze dane serwisu epetrol.pl. 95 nie podrożała i w najbliższych dniach powinna być stabilna. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
1: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie tzw. kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury w Rzeszowie. Sprawa wiąże się z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Szczegóły Marcin Starzec.
3: Zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ewentualne zarzuty mają być podane do wiadomości po zakończeniu przesłuchań. Rosja i Ukraina są gotowe rozmawiać o częściowym zawieszeniu broni, oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Zaapelował do obu stron o zakończenie ataków na infrastrukturę energetyczną. Temat omawiał m.in. podczas rozmowy z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergejem Ławrowem.
4: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
1: Co innego oświadczył w tym samym miejscu na sesji ONZ sam Sergiej Ławrow. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, jak Rosja nazywa wojnę. Bo Europa, dodaje Ławrow, chciałaby wykorzystać ją na dozbrojenie Ukrainy. Na Litwę pod koniec października trafi kolejna rotacja amerykańskich wojsk. To będzie około 1000 żołnierzy, w tym batalion wyposażony w czołgi Abrams. Litewski minister obrony poinformował, że wojskowi pozostaną w kraju przez 9 miesięcy. Wilno podkreśla, że obecność armii USA ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa regionu. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolic Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 zł.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
1: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Słowenia będzie rywalem Polaków w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Słoweńcy wygrali dziś ćwierćfinał z Belgią 3-1, a Polacy, przypomnijmy, wczoraj ograli Niemcy 3-0. Półfinały w piątek. W drugim półfinale Francja zagra z Włochami lub Finlandią.
0: Dobry wieczór, tu Super FM.
6: Super FM.

0: Orange i Radio Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Nie ukrywam, że bardzo mnie ta informacja ucieszyła. Przy okazji premiery swojego najnowszego filmu Brad Pitt poinformował, że powstanie druga część świetnego filmu fantastycznego zatytułowanego World War Z. W roli głównej powróci Brad Pitt, a stanowisko reżysera obejmie uznany twórca Edward Berger, autor m.in. Konklawy. Brad Pitt i Edward Berger pracowali niedawno przy filmie The Riders i wygląda na to, że przypadli sobie do gustu. Brad Pitt długo szukał jako producent odpowiedniego reżysera drugiej części World War Z. Na tym etapie produkcji nie są znane szczegóły tego filmu, ale co nieco można się domyślić. Mamy bowiem do czynienia z sequelem o epidemii, a jeśli powraca Brad Pitt w roli cenionego naukowca, to wydaje się, że sporo wiadomo. Pierwsza część World War Z w reżyserii Marka Forstera trafiła na ekrany kin w 2013 roku. Widowiskowy thriller opowiadał o globalnej epidemii, która zamienia ludzi w agresywne, niezwykle szybkie istoty przypominające zombie. W centrum fabuły znajdował się Gary Lane, były pracownik ONZ, który wraz z rodziną próbują przetrwać epidemię. Gdy kolejne miasta pogrążają się w chaosie, bohater wyrusza na międzynarodową misję, by odkryć źródło zagrożenia i znaleźć sposób na powstrzymanie pandemii. Wyścig z czasem staje się walką o przetrwanie całej ludzkości. Film mógł się pochwalić imponującym budżetem. Początkowo zakładano wydatki na poziomie około 125 milionów dolarów, ale koszty produkcji znacząco wzrosły. Ostatecznie często podawana kwota budżetu wynosi około 190 milionów dolarów. To bardzo dużo. World War Z okazał się jednak bardzo dużym sukcesem finansowym. Na całym świecie zarobił jakieś 550 milionów dolarów, pół miliarda dolarów. To ogromna kwota. Do premiery drugiej części jeszcze daleko, a w kinach ciągle mnóstwo fantastycznych filmów, w tym najbliższy piątek premiera nowego filmu właśnie z Bradem Pittem, przygodowej opowieści zatytułowanej W sercu dziczy. I zobaczymy, w jakiej formie jest Brad Pitt.
0: W kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W kinie Zamek w tym tygodniu możecie zobaczyć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Film jest oficjalnie polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Polska Komisja Oscarowa wybrała film w miniony piątek. To zgłoszenie w wyścigu o nominację. A Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego to opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy ruszają w drogę przez powojenne Niemcy z amerykańskiej strefy Frankfurtu do Weimaru, pozostającego pod wpływem Związku Radzieckiego. Film otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię. W Zamku Książąt Pomorskich szykuje się wyjątkowa uczta dla miłośników muzyki fortepianowej. W sali Bogusława X wystąpi Mateusz Krzyżowski, jeden z najciekawszych i najbardziej wrażliwych pianistów młodego pokolenia w Polsce. Laureat prestiżowych konkursów zaprezentuje szczecińskiej publiczności program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina. W zamkowych wnętrzach usłyszycie m.in. cztery ballady, mazurki oraz monumentalny polonez As Dur. Koncert odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu Efekt Chopina, organizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Bilety są już dostępne w Centrum Informacji na Zamku oraz na stronie internetowej, a koncert w sobotę 3 października. Legenda polskiej sceny alternatywnej żegna się z koncertową publicznością. W Szczecińskim Domu Kultury Słowianin wystąpi Lech Janerka. Po ponad 40 latach obecności na scenie kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów rusza w ostatnie tournée, podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu znajdzie się pełen przekrój jego twórczości od kultowych utworów formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje. Na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. W piątek będzie wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo. Najbliższy piątek przyniesie też kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos churalny i rockowe instrumenty. Szykuje się gorący początek jesieni na szczecińskich scenach. Więcej informacji o tych wydarzeniach i bilety znajdziecie na stronach internetowych tych instytucji.
6: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Jest 21. Wiadomości Super FM.
1: Karol Nawrocki na forum ONZ. Czas na przemówienie prezydenta Polski. Autostrady idą do remontu, zaraz szczegóły planów drogowców. Wielka obława na handlarzy bronią w Berlinie. 300 funkcjonariuszy w akcji.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powinien właśnie zaczynać przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas szczytu ONZ polski prezydent w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest tylko kwestią czasu. Nie bądźmy tego tacy pewni, zaleca rektor Akademii Obrony Narodowej profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski.
3: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
1: W ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił, że poczyniono wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy amerykańskiej armii w Polsce. Według najnowszych doniesień sprzed chwili Karol Nawrocki rozmawiał dziś z Donaldem Trumpem właśnie o stałych bazach w Polsce i o współpracy inwestycyjnej. Takie wieści przekazał niedawno prezydencki minister Marcin Przydacz. Ta jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się lada dzień. Zwężenie, ograniczenia prędkości i zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
4: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po dwa pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
4: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
1: ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
6: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
1: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u albo pod numerem infolinii. Teraz wojny gangów w Berlinie. Policja zorganizowała dziś wielką obławę na handlarzy bronią. Ponad 300 antyterrorystów przeszukało mieszkania i lokale podejrzanych. Zatrzymano kilkanaście osób, przejęto znaczny arsenał broni i amunicji. Ostatnie miesiące w Berlinie przypominają polskie lata 90. Właściciele sklepów, zakładów usługowych i gastronomii skarżą się na gangi brutalnie wymuszające haracze za tak zwaną ochronę. W zeszłym roku policja zarejestrowała ponad 1000 przestępstw z użyciem broni. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Niedawno doznał bardzo groźnej kontuzji, czeka go co najmniej pół roku przerwy. Grabara był powołany na najbliższe mecze Ligi Narodów. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii i Białystok.

0: jest 22. Wiadomości Super FM.
1: Są zarzuty za kampanię billboardową Sprawiedliwe Sądy. W Polsce przybywa seniorów. Starzejemy się najszybciej w Europie. Znowu wypadek pociągu z samochodem. Tym razem nikomu nic się nie stało.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, która krytykowała środowiska sędziowskie. Finansowała ją Polska Fundacja Narodowa. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
3: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
1: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w kancelarii prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów. Grozi im 10 lat więzienia. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie mieć powyżej 65 lat. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
4: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
1: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. Tymczasem na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane albo przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci ostrzegają, że bez zmian w prawie dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem. Po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na Narciarskiej we Wrocławiu osoba prowadząca samochód wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w ćwierćfinale Belgów. Więcej teraz o tym Przemysław Pozowski.
5: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
1: Dodajmy, że mistrz Europy zdobędzie zarazem kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
6: Ale to był dzień.
7: I mógłbym na koniec wzdechnąć zmartwiony, ach, co to był za dzień. Środa intensywna w naszym mieście, jak zresztą zawsze. Dużo wydarzeń, a my jako Radio Super FM trzymamy rękę na pulsie miasta. Zaostrza się dyskusja pomiędzy związkowcami a przedstawicielami Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Związkowcy chcą podwyżek, 600 zł netto minimalnie. A to dlatego, że w ich opinii, jako pracownicy sektora elektrociepłowniczego, zarabiają zbyt mało. Tematem zajął się Andrzej Kutys, posłuchaj. Słuchajcie.
8: Spór zbiorowy w miejskiej spółce Zakład Unieszkodliwienia Odpadów, czyli popularnie mówiąc w spalarni. Ten konflikt, żeśmy relacjonowali, zaczęło się od tego, że do naszej redakcji przyszedł mail od Zakładowej Solidarności, w którym związkowcy zwracali uwagę, że w ich ocenie zarząd nie wykazuje chęci, żeby z nimi rozmawiać o podwyżkach płac i że dają w takiej sytuacji 10 dni na to, żeby spełniły się ich postulaty. Na to odpowiada Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. To jest fragment oświadczenia, które przedstawia Anna Folkman, rzecznik prasowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.
9: Należy jasno podkreślić, że rozmowy o wynagrodzeniach w ZUO nie zostały zakończone. 17 lipca zarząd zaproponował zastąpienie od nowego roku premii uznaniowej nowym rozwiązaniem płacowym i poprosił związki o własną propozycję. Ta propozycja wpłynęła 17 sierpnia, a 17 września powołany przez zarząd zespół rozpoczął jej analizę i poprosił o dodatkowe dane finansowe. Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 września. Zarząd jest gotowy do dalszych rozmów, ale powinny one być prowadzone spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem realnych możliwości spółki.
8: Spotkałem się także z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ OZZ Solidarność przy ZUO w Szczecinie. Jak przekonuje Tomasz Patyk, po wspomnianym spotkaniu 17 lipca nic się nie wydarzyło, oprócz tego, że miał przesłać postulaty mailem do sekretariatu.
6: Zadałem pytania mailowo 22 lipca dokładnie. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi. 17 sierpnia złożyliśmy pismo ze swoimi propozycjami, zrobiliśmy takie referendum ogólnozakładowe. Do tej pory też nie dostaliśmy odpowiedzi na to pismo. Pragnę zaznaczyć, że zespół powołany przez pana prezesa, wedle zarządzenia, którego też nie otrzymaliśmy, ten zespół został powołany 4 sierpnia, a rozpoczął pracę dopiero 17 września. Skąd ta zwłoka? Nie wiem.
7: Tymczasem wczoraj w Szczecinie zatrzymano 16-latka z maczetą, który ugodził nożem swojego kolegę.
10: Przy 16-letnim, jak się później okazało, mieszkańcu Szczecina policjanci ujawnili maczetę oraz gaz pieprzowy. Nastolatek tłumaczył, że czuje się zagrożony przez bliżej nieokreślone osoby, dlatego nosi przy sobie tego rodzaju przedmioty. W trakcie prowadzonych czynności policjanci usłyszeli komunikat przekazany drogą radiową. Wynikało z niego, że w niedalekiej odległości przed jednym z lokali miało dojść do ugodzenia mężczyzny nożem. Funkcjonariusze sprawdzili miejsce zdarzenia, jednak pokrzywdzonego nie zastali. Wtedy zatrzymany nastolatek przyznał, że wcześniej pokłócił się ze swoim kolegą, a podczas konfliktu miał użyć wobec niego gazu oraz maczety. Chwilę później do policjantów dotarła informacja, że do jednego ze szczecińskich szpitali zgłosił się mężczyzna z raną ramienia. Funkcjonariusze wykonali z nim wstępne czynności, które potwierdziły ustalony wcześniej przebieg zdarzenia. Pokrzywdzony otrzymał pomoc medyczną. Rana nie wymagała jednak hospitalizacji i mężczyzna mógł opuścić placówkę. 16-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej izby dziecka.
7: Mówił Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W porannej rozmowie Radia Super FM gościem był profesor Grzegorz Ciechanowicz, z którym rozmawialiśmy na tematy związane z obronnością. Coraz głośniej mówi się o tym, że w Polsce ma zostać ulokowana nowa baza amerykańskich żołnierzy. Potwierdził to prezydent Donald Trump. Trzy województwa, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie, są analizowane jako miejsce takiej lokalizacji. Szczecin byłby dobrym miejscem, przekonywał profesor w porannej rozmowie.
11: Mamy rozbudowane teraz sieci drogowe wokół obwodnicy, także to też będzie miało wpływ. Ale to, co pan redaktor mówi, oczywiście bliskość morza, prawda? To jest Hamburg, mówię z perspektywy amerykańskiej, to jest Hamburg, wielki port przeładunkowy, dobry dojazd do Polski. To jest Świnoujście, oczywiście, i Szczecin. Także na pewno ta droga morska, ten aspekt morski, tej morskiej komunikacji ma niezwykle ważny atut, jest niezwykle ważnym atutem.
7: Podcast z rozmowy znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. I na koniec jeszcze jedno zdanie gospodarcze. Za nami konferencja AI Connect, która odbyła się w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza.
12: Z sukcesem powiększamy grono prelegentów i uczestników. Z roku na rok nasza konferencja nabiera coraz większych rozmiarów.
7: Zauważacie, że zainteresowanie tym tematem rośnie? A jeżeli zainteresowanie rośnie, to w jakich aspektach konkretnie?
13: Greg Margas, Innovation Polska. Widzimy, że zainteresowanie rośnie jak najbardziej, szczególnie w aspekcie cyberbezpieczeństwa, ale też praktycznej wiedzy, jak sztuczną inteligencję wdrożyć do firm.
7: To Szczecin jest w progresie? Szczecin nadal ma potencjał przyciągania? Czy to jest coś, co zatrzymało się w pewnym momencie i tego progresu już nie ma?
14: Absolutnie jest. Natomiast wiemy też, że AI jest wyzwaniem, jest pewnym zagrożeniem i chociażby tą branżę mocno dotyka i zastanawiamy się, które sektory w tej branży przejmie, w których wspomoże jako narzędzie, a w których ciągle człowiek będzie właśnie po to, żeby ją rozwinąć, czyli ona bez niego nie da rady, czyli to człowiek będzie swoistym paliwem dla tej AI, chociażby poprzez dawanie jej danych, dobrych danych.
12: Warto dodać, że konferencja AI Connect to konferencja kierowana do reprezentantów różnych biznesów, różnych sektorów, bo mówimy o mądrym, dobrym i bezpiecznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji w biznesie.
7: Konferencja zgromadziła ponad 800 osób, a jutro w porannej rozmowie Radia Super FM tematy samorządowe Wojciech Dorżynkiewicz, Koalicja Obywatelska i Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość. Już teraz gorąco zapraszam, bądźcie z Radiem Super FM bez przerwy. Ale

0: słuchacie radia Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.